0: Radio Alex.
1: Dziś wtorek, to 6 dzień października, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. W przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Komisja Europejska chce też wyjść naprzeciw polskim postulatom i obawom. Bruksela zaproponuje ograniczenia i warunki, które mają obowiązywać przyszłych członków Unii. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Chodzi o ochronę przed skutkami wejścia Ukrainy do wspólnoty. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności. To odpowiedź na problemy, których Unii nie udało się rozwiązać, m.in. w przypadku Węgier za rządów Viktora Orbana.
2: Już w najbliższych dniach do pierwszych jednostek polskiej armii trafią nowe mundury. Ich wzór zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zmieniony został przede wszystkim schemat kamuflażu. Rysie mają lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowy wzór powstał na podstawie analizy kolorów, które występują w polskich lasach.
4: Nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takie odwzorowanie.
5: To było zestawiane z nowoczesnym sprzętem, noktowizorami i nie tylko?
4: Rzeczywiście, prace badawcze były z wykorzystaniem i noktowizji, i termowizji. Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. A więc gdyby zobaczyć sobie tak piksele, wejść w środek w tych wszystkich, to ci wzorzyści doprowadzili do tego, że ten mundur nie jest jednolitą plamą.
5: Czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie tak łatwo wykryje ten mundur, albo trudniej niż pozostałe inne modele?
4: Ma utrudnione zadanie i to czym dalej, tym trudniej.
5: Już niebawem, tak?
4: Już niebawem, to już do końca roku, a więc już będziemy w końcu roku mogli powiedzieć, że już są pojedyncze jednostki, które w 100% są ekwipowane w nowy mundur taktyczny.
2: Zapowiada pełnomocnik MON, starszy podchorąży Paweł Mateńczuk. Rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Synoptycy ostrzegają mgły i zamglenia na południu i południowym wschodzie Polski. Utrzymywać się mogą w niektórych miejscach nawet do przedpołudnia. Warto mieć to na uwadze, jeśli planujecie nieco dłuższą trasę. Wszędzie wynik jednocyfrowy. No nie wszędzie. Przepraszam, u nas tak, wszędzie. Najzimniej, jeśli chodzi o Polskę, w tej chwili 4,5 stopnia w Kielcach. Najcieplej, uwaga, w Ustce 16 stopni. No... nieźle, prawda? W ciągu dnia jednak wszędzie zrobi się cieplutko. U nas najcieplej nawet 21-22 stopnie w zapowiedziach synoptyków w najcieplejszym momencie dnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Do dwóch bardzo groźnych wypadków doszło w Tatrach w sobotę 3 października. Od tego zaczynamy podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex w poniedziałek. W godzinach przedpołudniowych Topr prowadził akcję w okolicach Koziej Przełęczy, a około godziny 13 na Zawracie. Doszło tam do upadków z wysokości. Poszkodowani mężczyźni zostali odtransportowani śmigłowcem do szpitala. Trwa walka o ich życie i zdrowie. Turyści poruszali się samotnie, nie posiadali odpowiedniego sprzętu, raków i kasków. W wyższych partiach Tatr panują bardzo złe warunki do uprawiania turystyki. Zalegają tam twarde płaty śniegu, a nawet lodu.
8: Mówimy o upadkach z dużej wysokości. Miało to miejsce i pod Kozią Przełęczną dzisiaj i około południa jeszcze cięższy wypadek na Zawracie. Tam turysta się ześlizgnął kilkaset metrów, uderzył o wystające kamienie. Na miejscu świadkowie zdarzenia podjęli reanimację tego mężczyzny, ponieważ nie dawał znak życia. Tam ją przejęliśmy po przelocie śmigłowcem. Byliśmy bardzo szybko na miejscu. Dosłownie po 10 minutach już ratownicy przeprowadzali takie zaawansowane zabiegi medyczne. No i ten turysta w stanie krytycznym w trakcie reanimacji został przekazany do zakopiańskiego szpitala. szpitala. Nie wiemy, jakie dalsze jego losy są. Tam lekarze walczą o jego życie i tak samo o zdrowie tego wcześniejszego turysty.
7: Ciepła i słoneczna pogoda sprawiła, że na szlakach tatrzańskich pojawiły się tłumy turystów. Jednak w wyższych partiach gór panują zupełnie inne warunki niż w dolinach. Zalegają tam warstwy śniegu i lodu. W takich warunkach najlepiej zrezygnować z poruszania się po niebezpiecznym terenie, a pokonywanie go bez odpowiedniego doświadczenia i bez odpowiedniego sprzętu może grozić śmiercią.
8: No, niestety mamy wrażenie, że nasze alarmy podnoszone już od kilku dni trafiają jakby w jakąś próżnię, no bo turystów nadal obserwujemy bardzo dużo w tych wysokich partiach i nieprzygotowanych. No, ludzie chodzą w raczkach w terenie wysokogórskim. Chcemy jeszcze raz przypomnieć, że raczki służą do przemieszczania się po śliskim podłożu, ale po płaskim terenie. To nie jest sprzęt na wyprawy wysokogórskie. Do pewnej wysokości w górach nie mamy zimy, natomiast od 1700-1800, jeżeli mówimy o tych północnych wystawach, a mamy ich w Tatrach Polskich bardzo dużo, mamy do czynienia z tak zwanymi warunkami przejściowymi. Jest to zmrożona, zlodowaciała warstwa śniegu, pozwalająca poruszać się bezpiecznie tylko najbardziej doświadczonym turystom i taternikom. To jest po prostu zmrożony beton, po którym w momencie upadku no właściwie bardzo trudno się zatrzymać, mając umiejętności i konkretny sprzęt. Nie mając tego sprzętu, no to mówimy o upadkach z dużej wysokości. No natomiast z własnego doświadczenia widzimy, że te osoby doświadczone po prostu unikają takich miejsc i takich warunków, bo wiedzą, czym to grozi.
7: Mówił Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności niedzielnego groźnego wypadku w Stasikówce. Zderzyły się trzy samochody. Hyundai po zderzeniu z Suzuki czołowo uderzył w Skodę. Poszkodowani trafili do szpitali. Jedna osoba została zatrzymana do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy. Wstępnie śledczy wskazują, że przyczyną mogła być nadmierna prędkość i utrata panowania nad autem. W Zakopanem, w miejscu starej lokomotywowni, powstanie Centrum Obsługi Autobusów Komunikacji Miejskiej. Miasto otrzymało na ten cel 12 milionów złotych z województwa małopolskiego. Powiększy się również tabor, przybędzie 5 nowych autobusów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
0: To są pieniądze między innymi na budowę stacji obsługi autobusów, na tak zwanej lokomotywowni na Spyrkówce. Także ten projekt będzie w końcu wykonywany, bo ta lokomotywownia pozostała wiele do życzenia. Będziemy mieli tam z prawdziwego zdarzenia stację, no takie centrum obsługi naszej komunikacji miejskiej. Ale to też nie wszystko, bo jeszcze dodatkowe pieniądze spłyną na kolejne autobusy i tak w przyszłym roku, mam nadzieję, że odbierzemy z tych pieniędzy 3 nowe autobusy elektryczne. Dodatkowo mamy zamówione i czekamy na odbiór 2 autobusów jeszcze standardowych, tych klasycznych diesli.
7: Ponad 37 wykroczeń ujawnili policjanci podczas działań NURT w piątek 2 października w powiecie tatrzańskim. Funkcjonariusze zakopiańskiej drogówki skontrolowali blisko 70 niechronionych uczestników ruchu, przede wszystkim rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. 36 osób zostało ukaranych mandatami, wobec jednej policjanci skierowali wniosek do sądu, a 32 osoby pouczyli. Mundurowi sprawdzali m.in. zachowanie kierujących w rejonie przejść dla pieszych na chodnikach i drogach dla rowerów. Kontrolowali też, czy osoby poniżej 16 roku życia korzystają z kasków ochronnych. Akcja NURT była częścią działań prowadzonych w całym województwie i miała poprawić bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego. Nie można tam parkować, jeździć rowerem ani hulajnogą i zbaczać z wyznaczonej trasy. Pieniński Park Narodowy przypomina o zasadach obowiązujących na hali Majerz. Przez Polanę prowadzi niebieski szlak turystyczny i to właśnie nim należy się poruszać. Wjazd samochodem lub innym pojazdem na halę, a także parkowanie poza wyznaczonymi miejscami są zabronione. Park zwraca uwagę, że znaki informujące o zakazach znajdują się przy wejściach na szlak od strony przełęczy Osice i Bacówki. Nie ma możliwości oznakowania każdego fragmentu polany. Brak znaku w danym miejscu nie oznacza, że zakaz tam nie obowiązuje. Hala Majerz to także miejsce tradycyjnego wypasu owiec. Pieniński Park Narodowy apeluje więc do turystów o przestrzeganie zasad i poruszanie się wyłącznie po wyznaczonym szlaku. Jest umowa na przebudowę drogi powiatowej z Charklowej do Tylmanowej na odcinku w Knurowie. Prace obejmą poszerzenie jezdni, nową nawierzchnię, budowę chodników, poboczy i peronu autobusowego. Przebudowane zostaną też zjazdy i odcinki ścieżek rowerowych, a istniejący most przejdzie remont. Powstaną również nowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Koszt to 5 800 000 zł. Inwestycja będzie finansowana po połowie przez powiat nowotarski i gminę Nowy Targ. Wykonawca ma 240 dni na realizację zadania od dnia podpisania umowy. Spektakl pod tytułem Ambalaże w reżyserii Grzegorza Brala wywołał owacje na stojąco. Tak oklaskiwano aktorów podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zakopanem, którzy wystąpili na scenie Witkacy Atelier w sztuce wystawionej w ramach Festiwalu Kultury Wrażliwej.
9: Spektakl w dużej mierze opiera się na tekstach Kantora, na jego znanej umarłej klasie, ale również inspiracją do powstania tego spektaklu były teksty naszych uczestników, aktorów i ich pomysły, które kiełkowały podczas prób. Zarówno aktorzy właśnie są aktorami, jak również autorami scenografii do tego przedstawienia, które były inspirowane w galerii Władysława Hasiora.
7: Mówiła Maria Cukier, koordynatorka sceny Witkacy Atelier. Aktorzy występujący na scenie obdarowali widzów niezwykłą kreatywnością, autentycznością i ogromną wrażliwością. Od tej pory tytułowe słowo Ambalaż będzie tarczą przeciwko wulgarności, lekceważeniu i obojętności na drugiego człowieka.
10: Nasz spektakl nazywa się Ambalaże. Będziemy przedstawiać duchów. Teksty są Tadeusza Kantora, ale scenografia jest nasza.
11: Z czego powstała ta scenografia?
10: Z materiałów różnych, z drewna, no wszystko to, co mieliśmy na naszych pracowniach.
11: A jak pani ocenia pracę reżysera, pana Brala?
10: Piękna współpraca, chcielibyśmy jeszcze współpracować z panem Grzegorzem. Bardzo mu dziękujemy za współpracę i za jego serdeczność, dobre słowo i w ogóle za wszystko, za wszystko.
7: Z aktorką Danutą Stoch rozmawiała Beata Denis Jastrzębska. Dzianisz i Nowe Bystre mają nowe cyfrowe mapy ewidencyjne. Starostwo powiatowe w Zakopanem zakończyło aktualizację danych o gruntach i budynkach. W ramach prac wykonano pomiary obiektów i uporządkowano informacje dotyczące terenów zabudowanych. Dotychczasowe papierowe mapy pozostaną jedynie w archiwum. Zadanie kosztowało około 600 tysięcy złotych i zostało dofinansowane z funduszy europejskich dla Małopolski. W gminie Kościelisko mają pojawić się tabliczki informujące o zakazie poruszania się po działkach rolnych quadami, skuterami, krosami czy innymi pojazdami off-road.
12: Kilka słów na temat tablic, które zostaną zamontowane przy drogach dojazdowych do działek rolnych. Tablicy, które przypominają, które mówią o zasadach dotyczących poruszania się pojazdami takimi jak skutery i quady. Zdarza się bowiem tak, że osoby, które naruszają te warunki, często podnoszą, że nie byli świadomi ich zapisów.
7: Mówił wójt gminy Kościelisko Roman Krupa. Jak tablice będą wyglądały, możecie zobaczyć na radioalex.com.pl. Tam także więcej informacji z naszego regionu.
1: Witajcie w kolejny piękny jesienny poranek. Słońce dopiero wstanie, ale o tym sobie jeszcze będziemy opowiadali. Wtorek, 6 dzień października, zaczynamy nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko.

Dziś wtorek, wtoreczek, wtorunio. Piękny dzień nam się zapowiada, choć może nie o tej porze dnia jeszcze. No właśnie, bo słońce zacznie wschodzić kwadrans przed godziną 7, a zacznie już znikać za horyzontem 2 minuty po godzinie 18. 6 dzień października to jest również 279 dzień roku. Mamy dzień Borsuka. Ciekawe święto. Jest także Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Warto pochylić się nad tym tematem. A swoje imieniny świętują Artur, Brunon, Fryderyka, Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Askaniusz i Wiara. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie.
3: Na Podhalu i w całej Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach. Miejcie to na uwadze o poranku zwłaszcza. No ale w ciągu dnia słońce będzie robiło robotę i będzie przyjemnie. Nawet 16 stopni dla Zakopanego zapowiadają dzisiaj synoptycy. Jeśli chodzi o Nowy Targ, tam stopni 18. W dolinkach, jak mówiłem, mogą utrzymywać się mgły i zamglenia, ale generalnie dzień pod znakiem słońca.
4: Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. No wiary, wiary chyba zabrakło naszym mistrzom w piłce kopanej. Dobra, nie będziemy się nad nimi znęcać. Iga Świątek dała wczoraj popis z meczu w przystanie beznadziejnym. Zdołało odwrócić losy meczu. Niestety Hubert Hurkacz znów pokonany przez kontuzję. Takie rzeczy w sporcie się dzieją. O młodych piłkarzach też warto by wspomnieć, bo szło jak do tej pory dobrze. No ale skończyło się na przegranej z Włochami 2-6. I niestety biało-czerwoni stracili pierwsze miejsce w grupie. Ale wciąż mogą awansować na Mistrzostwa Europy bez baraży. Wszystko rozstrzygnie się dzisiaj. Przeciwnicy muszą zagrać dla nas. A my wam pięknie wszystkim zagramy bez względu na to, gdzie jesteście, już za moment.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxemy tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.

0: wtorkowy poranek. My narzekamy na naszych brudzących turystów. Jak się okazuje, od stycznia do września geolodzy z Yellowstone wyłowili z okolic gejzerów i gorących źródeł ponad 20 tysięcy sztuk śmieci. Jest to rekord. Różne dziwne rzeczy tam się znalazły. Nie będziemy teraz rozwijać tematu. Ważne tematy rozwiną za moment nasi dziennikarze w wiadomościach, które startują punktualnie o godzinie 7.
1: Dzisiaj mieszkańców części Zakopanego czekają przerwy w dostawie wody. O szczegółach już za chwilę w porannych wiadomościach Radia Alex. Pojawi się też temat bożonarodzeniowego jarmarku pod Giewontem. W części z kraju i ze świata nocny pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach wtorek to 6 dzień października, jest 7 pora na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Awaria sieci wodociągowej w Zakopanem powodem dzisiejszych utrudnień w dostępie do wody w części miasta. W godzinach od 8 do 16 nastąpią spadki ciśnienia w kranach i przerwy w dostawie wody m.in. na części ulicy Chramcówki, na Szymonach, Szymonach Bocznych, na osiedlu Szymony, ulicy Hyców Potok, na Bachleckim Wierchu, a także na Harendzie i Ustupie. Przerwy w dostawie wody muszą spodziewać się również w godzinach od 10.30 do 15.00 mieszkańcy m.in. ulic Kasprusie, Podli oraz Stolarczyka i Orkana. Listę wszystkich ulic mamy na radioalex.com.pl.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Myślicie już o świętach Bożego Narodzenia? Zakopiańscy urzędnicy właśnie rozpoczęli przygotowania do jarmarku bożonarodzeniowego. W tym roku rozpocznie się on 26 listopada i potrwa do końca grudnia. Tradycyjnym miejscem przedświątecznych zakupów i spotkań będzie Plac Niepodległości. Tutejsza scena stanie się miejscem prezentacji dla talentów uczniów i mieszkańców z naszego regionu.
11: Zależy nam, aby nasz jarmark był miejscem aktywności lokalnej, także zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola, grupy artystyczne, zespoły, które chciałyby pochwalić się swoimi talentami na naszej scenie. Scena jarmarkowa jest otwarta dla wszystkich.
1: Mówiła wicedyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Karolina Bulanda. I zostajemy w Zakopanem. Tutejsza Miejska Galeria Sztuki cieszy się popularnością. Od pół roku zarządza nią artystka Anna Schumacher.
12: Wystawę Razem artyści zakopiańscy w ciągu 37 dni zobaczyło około 1650 osób, a wystawę Poezja jest wszystkim poświęconą Kasprowiczowi w ciągu 30 dni zobaczyło 1700 osób. Taka frekwencja pod koniec trwania wystawy nawet była 98 osób dziennie. Poprowadzania były dla go gości z Holandii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, USA, Francji, Włochy oraz z Malezji.
1: Niebawem zobaczymy nową wystawę pod tytułem Absolwenci. Wernisaż odbędzie się 16 października. Swoje prace pokażą artyści wywodzący się z zakopiańskiej szkoły Kenara, która w tym roku obchodzi 150-lecie swojego istnienia. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci 25-letniego strażaka z Białego Dunajca. Władysław M. odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci. O szczegółach tej sprawy w kolejnym wydaniu Wiadomości. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: Dziesięć osób poszkodowanych po nocnym pożarze w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.
13: W ogień pojawił się około 1 w nocy na oddziale wewnętrznym placówki. Przebywało tam 38 pacjentów.
14: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy.
8: Mówił kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej.
13: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
8: Po raz pierwszy w historii, boleśnie, po rzucie karnym, piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Takim wynikiem w Zenicy zakończył się wieczorny mecz w Lidze Narodów.
13: Oglądał go tam na miejscu nasz wysłannik do Bośni, Cezary Dziwiszek-Czarku. Jak doszło do tej porażki?
15: Dzień dobry. Zdecydował o niej jeden indywidualny błąd Jana Bednarka. Stoper FC Porto zagrał ręką w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Iwan Basic i przegraliśmy.
16: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie.
15: Ocenia selekcjoner Jan Urban. Czy zasłużyliśmy na tę porażkę? Może i nie. Ale czy zasłużyliśmy na zwycięstwo? No nie bardzo. Bo żeby strzelać gole, nie wystarczą pół sytuacje. Takie niby niezłe, ale w sumie bez konkretów. Dywizjo A Ligi Narodów. Dziękujemy. Może za rok.
8: Amerykanin Karl Dieseroth oraz Niemcy Peter Hagemann i Georg Nagel zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Wyróżniono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Było krótko po północy, 12:30, 12:40.
13: Czy udało się panu przespać?
8: Nie wiem, czy mówię z sensem. Tak mówił właśnie jeden z nagrodzonych Noblem, dr Karl Dieseroth z Uniwersytetu Stanforda.
13: Tak zwana optogenetyka pozwala po wprowadzeniu światłowodów do mózgu zwierzęcia badać przyczyny niektórych chorób i szukać metod ich terapii.
0: Na Podhalu i w całej Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach. Miejcie to na uwadze o poranku zwłaszcza, ale w ciągu dnia słońce będzie robiło robotę i będzie przyjemnie. Nawet 16 stopni dla Zakopanego zapowiadają dzisiaj synoptycy. Jeśli chodzi o Nowy Targ, tam stopni 18. W dolinkach, jak mówiłem, mogą utrzymywać się mgły i zamglenia, ale generalnie dzień pod znakiem słońca.
17: Wtorkowy poranek, dzień dobry, my już w komplecie duecie.
0: No to zapraszamy na dalszą część naszego porannego spotkania.
17: Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc.
17: To jeszcze raz, dzień dobry.

0: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, a my teraz zaglądamy do horoskopu.
1: Zodiakalna rybko, dziś łatwiej znajdziesz wspólny język z kimś, z kim ostatnio było Ci nie po drodze. Zacznij od zwykłej rozmowy. No, nie każda zgoda wymaga wielkich przemówień.
0: Byk. Sprawa, która wydawała się skomplikowana, okaże się prostsza, kiedy poprosisz kogoś o pomoc. Wieczorem daj się wyciągnąć z domu. Ulubiony fotel spokojnie na Ciebie poczeka.
1: Zodiakalny skorpionie, ktoś zauważy dziś Twoje starania, choć możesz usłyszeć pochwałę z zupełnie niespodziewanej strony. Przyjmij ją bez tłumaczenia, że to nic takiego. Dobra robota zasługuje na uznanie.
2: Radio Alex.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: O tej porze jeszcze z kalendarzem. Fajna data. 6 października 1995 roku ogłoszono odkrycie pierwszej planety poza naszym Układem Słonecznym, krążącej wokół gwiazdy, podobnej do Słońca. Nazywa się 51 Pegasi B, jeśli to dobrze odczytałam. Ten skrót obiega swoją gwiazdę w zaledwie, uwaga, 4,5 dnia, czyli tyle trwa tam cały rok.
0: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i Sylwester!
1: Wow!
0: Ledwo posprzątasz po imprezie, a już trzeba się zastanowić, co robisz na następnego Sylwestra.
1: Fajnie, nie? A my mówimy, że czas szybko leci. Ale kosmos!
0: No to żeby nie było wątpliwości, to 6 października, wtorek.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Po reklamie.
0: Aura będzie nam się zmieniała. Nie wykluczone, że w weekend na Podhalu pojawiać się już mogą pierwsze poranne przygruntowe przymrozki. Ostrzegają synoptycy. Dzisiaj jeszcze jednak cieplutko, 18 stopni w Nowym Targu, 16 w samym Zakopanem, a na Podbeskidziu w Bielsku-Białej dzisiaj nawet do 20 stopni. Tam rzeczywiście cieplutko. Przypomnę, sytuacja pogodowa zmienić ma się w nocy z czwartku na piątek.

0: serce moje nie ma takich jak my dwoje.
1: To wtorkowy poranek z Radiem Alex.
2: A my planujemy z wami dzień, tym razem coś dla najmłodszych. Dziś o 10.15 w Teatrze Rabcio w Rabce Zdroju spektakl Emocje. Co to takiego?
1: Jeśli dziś nie zdążycie, w kolejnych dniach będzie można zobaczyć m.in. Lunę i Pinokia. A 24 października premierę Alicji w Krainie Czarów.
2: I przypominamy, że Muzeum Tatrzańskie zaprasza dzieci i młodzież do konkursu plastycznego Kurierzy Tatrzańscy. Bohaterowie wojennych szlaków. Można stworzyć portret bohatera, scenę z jego historii albo symbol odwagi i wolności.
1: A pracę trzeba dostarczyć do 30 października do gmachu muzeum przy Krupówkach 10 w Zakopanem. Warto zacząć od poznania tych historii. Pomysły na rysunki przyjdą później.
3: Radio Alex. Reklama. Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie od

0: czeka o Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Do muzyki wracamy tuż po wiadomościach. Po ósmej sprawdzimy między innymi, kto bije rekordy popularności w internecie, a za chwilę te najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Władysław M. odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci 25-letniego strażaka z Białego Dunajca. W drugiej części serwisu Komisja Europejska analizuje nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa. Posłuchajcie relacji z Brukseli. Anna Krudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
9: W kalendarzach wtorek, 6 dzień października, na zegarach godzina 8, pora na wiadomości.
1: Anna Krudek, zapraszam. Jest akt oskarżenia po śmierci 25-letniego strażaka z Białego Dunajca. 37-letni Władysław M. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci oraz obrażeń ciała. Do tragedii doszło w sierpniu 2024 roku w budynku OSP w Białym Dunajcu. Podczas spotkania strażaków, w trakcie którego spożywano alkohol, między Władysławem M. a Pawłem Z. wywiązała się sprzeczka i szarpanina. Według ustaleń prokuratury jeden z ciosów miał doprowadzić do upadku pokrzywdzonego i uderzenia przez niego głową o betonową posadzkę. Paweł Z. trafił do szpitala w Zakopanem, a następnie do Nowego Targu, gdzie przeszedł operację. Zmarł 11 sierpnia 2024 roku. Biegli ustalili, że obrażenia głowy, które doprowadziły do jego śmierci, powstały w wyniku upadku i uderzenia o twarde podłoże. Władysław M. został zatrzymany w trakcie śledztwa. Nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Mężczyzna nie był wcześniej karany.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Mieszkańcy Jabłonki nie muszą już jeździć do Nowego Targu, żeby zarejestrować samochód. W Urzędzie Gminy otwarto filię Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Na miejscu można teraz załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdów. To ułatwienie nie tylko dla mieszkańców Jabłonki, ale też okolicznych miejscowości, a także całego powiatu nowotarskiego.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Niewiele czasu pozostało na to, aby zagłosować w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski. Podobnie jak w poprzednich, tak i w ósmej edycji docenione zostaną miejsca z duszą, nietuzinkowe atrakcje, wydarzenia czy kulinarne skarby, z których słynie nasze województwo, w tym oczywiście nasz region. O tym Joanna Chmiel.
10: Głosowanie potrwa tylko do środy, do 23.59, a można tu wybrać spośród 103 propozycji. Z naszego regionu są zgłoszone m.in. atrakcje takich miejscowości jak Czorsztyn, Szaflary, Szczawnica, Zakopane czy Witów. Trzeba uważnie poszukać, bo wszystkie są podzielone na 6 kategorii. Miejsce z klimatem, najciekawszy szlak turystyczny, dzieje się, unikatowa atrakcja turystyczna, sielskie klimaty, czyli wypoczynek blisko natury, w gościnie oferta kulinarna. Życzymy powodzenia wszystkim naszym kandydatom.
1: Policja podała szczegóły groźnego wypadku na Stasikówce. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Kilka godzin zajęło stołecznym policjantom namierzenie, a potem zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o potrącenie samochodem młodej kobiety w podwarszawskim Piastowie i ucieczkę z miejsca wypadku.
12: Został zatrzymany w Pruszkowie. Dzisiaj rano ma usłyszeć zarzuty. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów tego zatrzymania. Dzień dobry, Krzysztofie.
13: Dzień dobry.
12: Co wiemy w tej chwili o okolicznościach tego zdarzenia?
13: Policyjny patrol wezwano do 20-latki nieprzytomnej leżącej na ulicy w Piastowie. Bardzo szybko ustalono, że została potrącona przez samochód, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych. Trafiła do szpitala, jest w śpiączce. Rozpoczęły się poszukiwania sprawcy. Do tych działań zaangażowano znaczne siły policji. Badano m.in. zapisy kamer monitoringu, ale także logowania telefonów. Na tej podstawie już po kilku godzinach policjanci weszli do mieszkania mężczyzny, który mógł być kierowcą. Gdy go zatrzymano, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Wraz z nim do policyjnej izby zatrzymań trafiła kobieta, pasażerka jego sportowego Mercedesa. Rano mężczyzna ma trafić do prokuratury i usłyszeć zarzuty. Jest dobrze znany mundurowym. W przeszłości był notowany za różne przestępstwa.
11: Bruksela analizuje nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa, powiedziała naszej korespondentce rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogi. Komisja twierdzi, że obniżka VAT-u nie jest najskuteczniejszym sposobem na obniżenie cen paliw dla kierowców.
12: Katarzyna Szymańska-Borginow. Kasiu, czy Polsce coś grozi w związku z tą obniżką VAT-u?
14: Na razie Komisja Europejska nie przesądza, jakie podejmie działania. Już w marcu przy pierwszej odsłonie programu ceny paliwa niżej Bruksela podkreślała, że obniżony VAT na paliwa jest niezgodny z prawem Unii. Wtedy wysłała Polsce jedynie list z ostrzeżeniem, nie wszczynając procedury naruszeniowej. Niewykluczone, że teraz będzie podobnie, tym bardziej, że takie procedury trwają bardzo długo. Komisja zwraca też uwagę, że obniżony VAT nie musi w całości przełożyć się na niższe ceny paliw. Polska jest dziś jedynym krajem w Unii stosującym takie rozwiązanie. W czerwcu wycofała się z niego Hiszpania.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortwing. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Aura będzie nam się zmieniała. Niewykluczone, że w weekend na Podhalu pojawiać się już mogą pierwsze poranne przygruntowe przymrozki. Ostrzegają synoptycy. Dzisiaj jeszcze jednak cieplutko, 18 stopni w Nowym Targu, 16 w samym Zakopanem, a na Podbeskidziu w Bielsku-Białej dzisiaj nawet do 20 stopni. Tam rzeczywiście cieplutko. Przypomnę, sytuacja pogodowa zmienić ma się w nocy z czwartku na piątek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fortwing. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Pozdrawiamy tych, którzy jadą właśnie do pracy i tych, którzy już są zapracowani.
9: I zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
0: Ewelina Kraczek
9: i Marek Moc.
0: No.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Kalendarz przypomina, że 6 października 2010 roku ruszył Instagram, czyli dziś kończy 16 lat. Pamiętacie jeszcze czasy, kiedy obiad po prostu się jadło?
0: Tak, tak, i nie zatrzymało ci widać z wami. Poczekaj, czekaj, czekaj, jeszcze zdjęcie, no.
1: No właśnie. A my przez lata co? Fotografowaliśmy wakacje na przykład, uroczystości, zdjęcia ze szkolnych wycieczek były takie perełki. A teraz?
0: Wszystko. Za chwilę sprawdzimy, kto króluje w internecie i dlaczego do wielkiej sławy czasem wystarczy nic nie robić.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wracamy do tematu Instagram. Media społecznościowe. 16 lat temu, 6 października właśnie ruszył Instagram. A dziś wśród osób króluje tam, sprawdziliśmy, Cristiano Ronaldo ma około 680 milionów obserwujących.
0: No ale rekord polubień posta należy do Messiego. Zdjęcia po zdobyciu Mistrzostwa Świata zebrały ponad 75 milionów serduszek.
1: Wow. A wcześniej rekord należał, uwaga, do zdjęcia jajka, zwykłego kurzego. Internauci umówili się, że zrobią z niego hit. No i zrobili.
0: Tak, bez makijażu, bez filtra, bez wakacji na Bali. No, musiało zaboleć konkurencję.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
3: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Ciśnienie na Podhalu na razie ustabilizowało się na poziomie 1024 hektopaskali. Od jutra zacznie nam spadać, ale to nie ma na razie wpływu na nasze samopoczucie. Sam biometr jest jak najbardziej korzystny. Wiatr raczej symbolicznie słaby i umiarkowany, wiejący z południa. W ciągu dnia będzie troszeczkę kręcił. Może powiać z drugiej strony, czyli z północy, ale potem znowu powieje z południa. To oznacza, że co najmniej do czwartku jeszcze całkiem sympatyczną aurę mieć będziemy. Z czwartku na piątek czekają nas zmiany.
5: Radio Alex.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Co jest dla Polaków najcenniejsze? Sprawdzono według badania Cebosu na pierwszym miejscu jest szczęście rodzinne. Wskazało je 74% pytanych.
0: Tuż za nim zdrowie, 71%, a dla blisko połowy ważną wartością jest uczciwość.
1: O proszę. I uwaga, sukces i sława znalazły się na samym końcu. Wybrałeś zaledwie 3% respondentów.
0: No, miliony obserwujących w mediach społecznościowych może i robią wrażenie, ale dobrze mieć kogoś, kto zauważy, że wróciliśmy do domu.
1: I zapytaj, jak ci minął dzień. No i z taką fajną refleksją was zostawiamy. Za chwilę wracamy do muzyki. Zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio A.

0: Już po godzinie 9 wyłowimy dla Was z sieci historię naszych mieszkańców, bo czasem naprawdę jedno krótkie ogłoszenie wystarczy, żeby było o czym rozmawiać. A za kilka chwil to najważniejsze informacje z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Policja podała szczegóły wypadku drogowego, do którego doszło na Stasikówce. W części z kraju i ze świata służby sprawdzają, co było przyczyną nocnego pożaru w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Placówka pracuje już normalnie. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Po reklamie.
11: Na zegarach już godzina 9, we wtorkowy poranek. Czas na kolejne wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Nadmierna prędkość i utrata panowania nad samochodem mogły doprowadzić do niedzielnego wypadku na Stasikówce, ustalili tatrzańscy policjanci. 3 samochody zderzyły się na drodze wojewódzkiej nr 961. Poszkodowani trafili do szpitali. Jedna osoba po udzieleniu pomocy została zatrzymana do wytrzeźwienia i wyjaśnienia sprawy, a kobieta nadal pozostaje pod opieką lekarzy. Według wstępnych ustaleń policji Hyundai po zderzeniu z Suzuki zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się ze Skodą. Kierowcy Skody i Suzuki byli trzeźwi. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Jeszcze tylko dzisiaj Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Opieka Wytchnieniowa edycja 2026.
12: Głównym celem jest tutaj wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią pieczę nad dziećmi od ukończenia 2 roku życia do ukończenia 16. Taki program obejmuje też niepełnosprawne osoby dorosłe. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie, zgodne z regulaminem programu, orzeczenia. Jeżeli opiekunowie zostaną do tego projektu przyjęci, to dzięki wsparciu dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodziny lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Szczegóły znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Zakopane otrzymało Nagrodę Marszałka Małopolski za najlepszą promocję w kampanii Małopolska Rodzinna. Wyróżnienie przyznano za organizację Dnia Dziecka.
13: Bardzo serdecznie chciałem podziękować zespołowi, który na tą nagrodę zapracował. I nie mam na myśli tylko pracowników urzędu,
3: dorosłych, pracowników miejskich spółek i miejskich instytucji, ale również uczniów szkół, którzy się zaangażowali. Wielu mieszkańców też w ten projekt się zaangażował.
1: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Do miasta pod Giewontem wrócimy w kolejnym serwisie. Będziemy mówić o konsultacjach społecznych dotyczących nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bogdańskiego, Strążyskiej i Małego Żywczańskiego. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata mają dla Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Wciąż nie wiadomo, co mogło być przyczyną nocnego pożaru na oddziale wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego imienia Rydygiera w Krakowie.
15: Do pożaru doszło po pierwszej na jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych na 10. piętrze budynku. Ewakuowano stamtąd 38 osób.
16: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz.
15: To rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
14: 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia tlenkiem węgla.
15: O poranku placówka pracuje już normalnie. Pomieszczenia oddziału zostały przewietrzone.
17: Nie mogę dojść do siebie, bo pracuję tu 36 lat na tym akurat oddziale wewnętrznym, całe życie.
14: To jedna z pielęgniarek Rydygiera, która rano szła na dyżur właśnie na ten oddział, gdzie doszło do pożaru. Zmasowany atak ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Rosyjską stolicę zaatakowało tej nocy aż 650 bezzałogowców.
15: Z informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, wynika, że w wyniku ataku zapaliła się stacja Wołodarska, jeden z największych składów ropy w rejonie moskiewskim.
14: Rurociągi łączą ten zakład w Wołodarze z głównymi lotniskami obwodu moskiewskiego. Lokalne władze informują też o zestrzeleniu ponad 130 dronów, które leciały w stronę Moskwy.
15: Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się dzisiaj wnioskiem o uchylenie immunitetu wiceministrowi spraw zagranicznych i posłowi PSL, Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu. Prokuratura chce postawić mu zarzuty zagrożone karą do 10 lat więzienia.
14: Sam poseł i wiceminister nie skorzystał z możliwości zrezygnowania z immunitetu, o czym przypomina Tomasz Skoryt. Przypomnijmy, Tomku, o co podejrzany jest Bartoszewski.
18: Śledczy chcą posłowi PSL postawić zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia i nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także ukrycie majątku, którym mógłby zaspokajać roszczenia. W sprawie, w której rok temu Bartoszewski został skazany na zwrot ponad 17 milionów złotych, złożono apelację. Wcześniej poseł i wiceminister cały swój majątek miał jednak przepisać na żonę, czym uniemożliwił egzekucję majątku. Władysław Teofil Bartoszewski od 3 lat jest wiceszefem MSZ, dzisiaj jedynym nie mającym poświadczenia bezpieczeństwa ABW. Wniosek o uchylenie mu immunitetu jest w Sejmie od lipca. Według posłów PSL Bartoszewski jest świadom, że oczekują od niego rezygnacji z immunitetu. Mimo to do dziś takiego oświadczenia nie złożył. Wnioskiem o jego uchylenie sejmowa komisja ma się zająć w południe.
11: Ciśnienie na Podhalu na razie ustabilizowało się na poziomie 1024 hektopaskali. Od jutra zacznie nam spadać, ale to nie ma na razie wpływu na nasze samopoczucie. Sam biometr jest jak najbardziej korzystny. Wiatr raczej symbolicznie słaby i umiarkowany, wiejący z południa. W ciągu dnia będzie troszeczkę kręcił. Może powiać z drugiej strony, czyli z północy, ale potem znowu powieje z południa. To oznacza, że co najmniej do czwartku jeszcze całkiem sympatyczną aurę mieć będziemy. Z czwartku na piątek czekają nas zmiany.
0: Skoro jesteście już bardzo dobrze poinformowani, to wracamy do muzyki.
11: I pięknie wam zagramy.
0: Ewelina Kroczek,
11: Marek Moc.
0: Bądźcie blisko nas.

0: To wtorkowy poranek z Radiem Alex.
1: Wyłowiony z sieci, zapraszamy, sprawdzamy. W Zakopanem, no wiadomo, można mieć góry za oknem, a i tak do szczęścia czasem brakuje kwiatka na parapecie.
0: Jedna z internautek tymczasowo mieszka tam w mieszkaniu pracowniczym i pyta mieszkańców, czy ktoś mógłby podarować jej dwa małe dywaniki. Wieszak albo roślinkę jakąś.
1: No właśnie, bo nazywa siebie roślinomaniaczką, więc jeśli ktoś ma jakąś sadzonkę, dlaczego nie? Fajna wymiana, nie? Komuś luźniej na półce, a komuś przytulniej w domu.
0: Jak jej wszystko puści korzenie, no to być może zostanie na stałe.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość, Zosieńko. Musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Dużo dobrego.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
0: Na Podhalu do końca dnia pogodnie, pięknie i słonecznie. Noc też będzie pogodna. Środa też zapowiada się całkiem nieźle. Niestety w czwartek zacznie nam przybywać chmur i w nocy z czwartku na piątek będą pojawiały się przelotne opady deszczu, tak informują synoptycy. Jeszcze 18 stopni w Nowym Targu, a w Zakopanem do 16.
2: Radio Alex.

0: Wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: My o tej porze czasem bierzemy takie informacje z kategorii wow, jesteśmy pod wrażeniem. No i jesteśmy! Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. To dynia wyhodowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
0: Wow, wow, rzeczywiście.
1: Teraz sobie wyobraź, Marek, słyszysz hasło. Przynieś dynię z ogródka.
0: Tak, tak, tak, tylko zorganizuję transport.
1: 300 kg, a w przepisie na zupę czytamy, weź jedną średnią dynię.
0: Tak, i tak, zaproś całe osiedle.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Sopocie Comax.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

0: Ależ ten czas pędzi, już po godzinie 10:00 zajrzymy do kin, gdzie lalka przyciąga tłumy. No i oczywiście odwiedzimy naszą stronę internetową, tam też jest co oglądać i czytać. Zostańcie z nami, a za chwilę wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 10:00 kontrowersje wokół planowanej drogi w Zakopanem. W sprawie nowego planu zagospodarowania odbędą się pojutrze konsultacje społeczne. Zakopiańscy harcerze zapraszają w swoje szeregi. W drugiej części serwisu protesty uczniów szkół średnich we Francji. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.

0: Erika Montany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Wotrena i Dota, Face Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Zegary pokazują godzinę 10, a my we wtorkowy poranek przygotowaliśmy dla Was kolejne wiadomości.
3: Anna Grudek, zapraszam. W najbliższy czwartek o godzinie 17.30 w sali obrad Zakopiańskiego Urzędu Miasta odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Bogdańskiego, Strążyskiej i Małego Żywczańskiego. Niepokój mieszkańców budzi projekt drogi, która miałaby połączyć ulicę Tetmajera przez Małe Żywczańskie z ulicą Strążyską. Szczegóły zna nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
4: Konsultacje mają dotyczyć nowych ograniczeń wskaźników zabudowy, głównie na ulicy Bogdańskiego. W konsultowanym planie znajduje się już wstępna koncepcja drogi łączącej Tetmajera z Małym Żywczańskim i ulicą Strążyską. Jak powiedział mi wiceburmistrz Zakopanego Bartłomiej Bryjak, miasto dysponuje większością działek, po których mogłaby przebiegać taka inwestycja. Przyznał jednak, że nie wiadomo, czy w ogóle i kiedy nowa droga miałaby zostać zrealizowana.
3: Koncepcja nowego łącznika wzbudza wiele kontrowersji. Przeciwko niej są mieszkańcy Małego Żywczańskiego, są jednak i tacy, którzy twierdzą, że nowa trasa może usprawnić komunikację w tej części miasta.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Zakopiańska drużyna harcerzy Górska Ostoja imienia Tadeusza Kościuszki to jednostka działająca w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Może poszczycić się stuletnią historią. Za zalążkiem jej działalności stoją twórcy polskiego harcerstwa Andrzej i Olga Małkowscy, którzy w Zakopanem organizowali drużyny skautowskie. Harcerze są wierni ideom założycieli, również i dziś.
6: Siedzibę mamy na Słonecznej 3. Tam jest nasza harcówka taka główna. Zbiórki odbywają się najczęściej w lesie. Tam sobie najczęściej idziemy. Najczęściej to jest las na Antałówce, tam w okolicach Chyców Potok właśnie. Najczęściej jest jakieś ognisko i jakieś różne właśnie gra, na przykład z jakimiś punktami.
3: Mówił drużynowy Szymon Stachnik. Harcerze z Górskiej Ostoi czekają na nowych członków. Zapisy i wszelkie informacje znajdziecie na stronie i Facebooku tatrzańskiego Chówca Harcerzy ZHR. Na koniec tego serwisu mamy jeszcze zaproszenie do nowego targu. Już w najbliższy piątek o godzinie 19 w Miejskim Centrum Kultury wystąpi Maciej Maleńczuk. To okazja, by na żywo spotkać się z twórczością jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej sceny muzycznej. Dla naszych słuchaczy mamy 3 podwójne zaproszenia. Jak je zdobyć? Zajrzyjcie na naszego Facebooka, tam znajdziecie wszystkie wskazówki. Wyrwał kobiecie telefon i uciekł samochodem. O szczegółach tej zuchwałej kradzieży w serwisie o 11. Teraz wiadomości z kraju i ze świata mają dla Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Może być związane z kilkudziesięcioma innymi kradzieżami i przestępstwami na terenie jednego z powiatów małopolskich.
8: Policja zatrzymała 45-latka, który kilka dni temu włamał się do domu starszego mężczyzny i dotkliwie go pobił. Z nami nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Kim
9: witam,
8: jest zatrzymany?
9: Według policjantów to recydywista. Niecały rok temu wyszedł z więzienia, a teraz miał dokonać kolejnego rozboju. Pod koniec września w nocy włamał się do domu 70-latka w powiecie dąbrowskim w Małopolsce i splądrował go w poszukiwaniu wartościowych rzeczy. Hałas obudził starszego mężczyznę. Doszło do szarpaniny, najpierw w domu, później na zewnątrz. Pokrzywdzony zdołał się obronić, ale został mocno poturbowany. Jego stan jest dobry. 45-latka zatrzymano natomiast kilka dni temu na stacji benzynowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Usłyszał zarzut rozboju i został aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia. Niewykluczone, że usłyszy też kolejne zarzuty.
7: Nie żyje Jacek Ziober, wychowanek KKS-u, który wystąpił też w 46 meczach piłkarskiej reprezentacji.
8: Ziober odszedł w wieku 60 lat. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy końca lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku.
7: W 1990 roku, przypominamy, piłkarz roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Poza KKS-em grał też we francuskim Montpellier i hiszpańskiej Osasunie.
8: Francja przygotowuje się dzisiaj na ogólnokrajowe protesty uczniów szkół średnich, którzy domagają się większych pieniędzy na naukę i potępiają warunki panujące w szkolnych budynkach. szczegółach.
7: Około 30 demonstracji zaplanowano w ramach tego, co uczniowie szkół średnich nazywają aktem trzecim. W Paryżu Związek Szkół Średnich i Związek Studentów zapowiedziały wielki wiec na Placu Republiki o 14:00. Spodziewanych jest tam nawet 40 tysięcy protestujących.
8: W ostatnich próbach powstrzymania protestujących 715 policjantów i żandarmów zostało rannych.
7: Około 215 uczniów również odniosło obrażenia, głównie w wypadkach lub z rąk innych osób. Taką informację przekazuje biuro premiera Sebastiana Lecornu. Pewne jest jedno, gdy wpadniemy w spiralę przemocy, wiemy, gdzie się zaczyna, ale nie wiemy, gdzie się kończy. To już minister edukacji Edward Jeffrey.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Na Podhalu do końca dnia pogodnie, pięknie i słonecznie. Noc też będzie pogodna. Środa też zapowiada się całkiem nieźle. Niestety w czwartek zacznie nam przybywać chmur i w nocy z czwartku na piątek będą pojawiały się przelotne opady deszczu, tak informują synoptycy. Jeszcze 18 stopni w Nowym Targu, a w Zakopanem do 16.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Wtorkowy poranek za chwilę przed południe czas pędzi, prawda?
2: Jak szalony, to już prawie przed południe.
11: Tak, tak, a zostańcie koniecznie z nami niezmiennie przed mikrofonem Ewelina Kroczek.
2: I Marek Moc.
11: Zapraszamy.
5: Radio Ale.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: W szkole bywało z nią różnie, ale w kinach lalka robi furorę. Nową ekranizację powieści Bolesława Prusa w pierwszych 5 dniach obejrzało ponad 622 tysiące osób.
0: Film Macieja Kawalskiego wszedł na ekrany dokładnie 30 września i jak widać na spotkanie z Wokulskim nie trzeba już nikogo namawiać.
1: No, może część widzów po seansie sięgnie też po książkę. Ciekawe, jak wygląda teraz ruch w księgarniach i bibliotekach.
0: No, lalka wypożyczona z własnej woli? No, to się nazywa sukces.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi.

0: dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Po reklamie.
11: Dzisiaj, jutro na Podhalu i na Podbeskidziu jeszcze dość pogodnie, obiecują nam synoptycy. Temperatura całkiem sympatyczna. 16 stopni dzisiaj w Zakopanem, 18 zobaczymy w Nowym Targu, a w Bielsku-Białej, proszę bardzo, tam 20 stopni. W czwartek jeszcze możemy liczyć na trochę przejaśnień i rozpogodzeń, ale już z czwartku na piątek pojawią się chmury, pojawią się opady deszczu i w kolejnych dniach poczujemy chłód.

0: wtorkowy poranek z Radiem Alex.
1: W niedzielę w Zakopanem będzie można spotkać naprawdę liczną grupę, bez przewodnika z chorągiewką. Nie o to chodzi. Z bacą na czele.
0: Owce znów przejdą ulicami miasta. Jesienny redyk już 11 października. Stado wyruszy o 11.30 z Kuźnic, a poprowadzą je Andrzej Staszel-Furtek z synem Wojciechem.
1: Zabieramy was więc na radioalex.com.pl. Tam znajdziecie całą trasę. Sprawdzicie, gdzie najlepiej zobaczyć ten przemarsz.
0: No, często mówi się, żeby nie iść za stadem, ale w niedzielę w Zakopanem warto zrobić wyjątek.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
16: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: W oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

0: Sprawdzamy czas. No tak, tak. Na dziś już kończymy, ale zostawiamy Was z muzyką. No i życzeniem, żeby ta reszta wtorku poszła po Waszej myśli.
1: Sprawdzimy jutro o poranku, jak poszło.
0: Za dziś dziękuję. Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11:00 wyrwał kobiecie telefon i odjechał. 29-latek zatrzymany w Krościenku nad Dunajcem. W części z kraju i ze świata pomyłka RCB. Alerty o zagrożeniu z powietrza dostali mieszkańcy województwa lubuskiego, a miały pójść do lubelskiego. Anna Grudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po reklamie.
14: W kalendarzach wtorek to 6 dzień października. Na zegarach godzina 11. W Radiu Alex to czas na najważniejsze wiadomości.
2: Anna Grudek. Zapraszam. Wyrwał kobiecie telefon z ręki i odjechał samochodem. 29-latek został zatrzymany przez policjantów w Krościenku nad Dunajcem. Świadek kradzieży przekazał funkcjonariuszom informacje o pojeździe, ale przerwał pościg, gdy kierowca miał dwukrotnie grozić mu przedmiotem przypominającym broń. Policjanci znaleźli w samochodzie skradziony telefon i wiatrówkę na gaz. Mężczyzna był trzeźwy, jednak jego zachowanie wzbudziło podejrzenie, że mógł kierować, znajdując się pod wpływem środków odurzających. Pobrano mu krew do badań i zatrzymano prawo jazdy. 29-latek może odpowiadać za kradzież z uchwałą.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Straż Graniczna przenosi się do Nowego Targu. Wczoraj miejscy radni przychylili się do pomysłu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie byłego kombinatu. Zmiana ma umożliwić funkcjonariuszom wybudowanie w tym miejscu nowej siedziby, która przejmie obowiązki jednostki obecnie zlokalizowanej w Zakopanem. Dotychczasowa placówka nie zostanie jednak porzucona. W toku dalszych prac związanych z przenosinami ma zmienić się sposób jej wykorzystania.
15: Dla nas jest to strategiczna inwestycja, dlatego że położenie miasta Nowy Targ i skomunikowanie miasta Nowy Targ na pewno ułatwi nam operowanie na terenie, który podlega służbowo placówce obecnie znajdującej się w Zakopanem. Placówka w Zakopanem operuje w tej chwili na 6 powiatach i dojazd do każdego powiatu ma tutaj niebagatelne znaczenie, żeby w odpowiednim czasie podjąć interwencję, jeżeli wymaga tego sytuacja.
2: Mówiła Radiu Alex obecna na wczorajszej sesji Rady Miasta pułkownik Renata Obrzut. Podjęte kroki mają usprawnić pracę służb przy wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Ta z roku na rok ma stawać się jeszcze ważniejsza, bowiem Polska coraz rzadziej pełni dla migrantów rolę kraju wyłącznie tranzytowego, zapewniają przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: W najbliższy czwartek Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu MCK na walizkach. Slajdowisko Boliwia sięgając gwiazd rozpocznie się o 18:00. Spotkanie poprowadzi podróżniczka Anna Tokarska. Wstęp wolny. Anna Grudek. Dzisiaj ode mnie to już wszystko. Miłego popołudnia. O 12:00 serwis po góralsku i Władek Biały, a już teraz przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z wiadomościami z kraju i ze świata.
16: Przegląd procedury wysyłania alertów zapowiada szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest wczorajsza pomyłka RCB.
17: Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
16: Jakie są dotychczasowe ustalenia przyczyn tego błędu?
18: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum, a nie była to awaria sprzętu, ale na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
16: Po fizjologii lub medycynie dzisiaj czas na fizykę. Tuż przed południem powinniśmy poznać kolejnych laureatów Nagrody Nobla.
17: W studiu Grzegorz Jasiński.
16: Dzień dobry.
17: Grzegorzu, jakie odkrycia uznaje się za godne docenienia akurat w tej dziedzinie w tym roku?
19: Na czele listy badania, które doprowadziły do stworzenia diod OLED, to dzięki nim ekrany naszych telewizorów, smartfonów, zegarków, komputerów tak pięknie się prezentują. Dużo mówi się też o odkryciach, które mogą przyczynić się do obniżenia energii niezbędnej do zasilania całej naszej elektroniki. Na różnych forach dyskusyjnych pojawiają się też inne propozycje, choćby badania związane z tak zwanymi metamateriałami. Tu chodzi o tworzenie rodzaju tak zwanej peleryny niewidki, czy nowe zastosowania grafenu. Mocno stoją też akcje naukowców, którzy są autorami przełomowych osiągnięć w kontroli układów ultrazimnych atomów. To może przydać się choćby do budowy najdokładniejszych optycznych zegarów atomowych. To oczywiście badania świata w skali mikro, ale w fizyce zawsze trzeba brać też pod uwagę tematy dotyczące całego wszechświata.
14: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Zakopanem na termometrach maksymalnie 18 stopni. Niebo będzie częściowo zachmurzone. Wiatr słaby do umiarkowanego powieje z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1023 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Kościeliska i Nowego Targu, a w nocy 7 stopni. Już po godzinie 11:00 to wtorkowe przedpołudnie w Radiu Alex sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.

0: Teatr Lalek Rabcio w Rabce Zdroju zaprasza najmłodszych widzów na październikowe spotkania ze sztuką. W repertuarze znalazły się znane i lubiane przedstawienia. Październikowy repertuar rozpocznie dziś spektakl Emocje. Co to takiego? Start o 10:15. W kolejnych dniach widzowie zobaczą m.in. Lunę, Pinokia oraz Kariusa i Baktusa. Najważniejszym wydarzeniem miesiąca będzie premiera Alicji w Krainie Czarów, zaplanowana na 24 października. Szczegółowy repertuar i godziny przedstawień są dostępne w Teatrze Lalek Rabcio w Rabce Zdroju.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Największe centrum samochodowe na Podhalu SMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi.
18: Po reklamie.
0: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Zakopanem do 18 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie, wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. Będzie słaby, do umiarkowanego. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1022 hektopaskali. Nieco cieplej w Szczawnicy i Bielsku Białej. Tutaj na termometrach 21 stopni, a w nocy około 10 stopni.

0: Zakopiański Radek wyruszy w najbliższą niedzielę z Bacówki w Kuźnicach i podąży ulicą Karłowicza oraz drogą na Koziniec w okolice kościoła na Antałówce. Stado będzie prowadził baca Andrzej Staszel, furtek wraz z synem Wojciechem. Radek poprzedzą tradycyjne obrzędy związane z zakończeniem wypasu. Sygnał do wyruszenia w drogę dadzą trąbity. Na Antałówce odbędzie się finał wydarzenia.
1: Czyli błogosławieństwo stada, pasterzy, podziękowanie dla bacy, część artystyczna. Co ważne, w tym przemarszu będą brały udział również owczarki podhalańskie, jak to przy Redykach bywa. Te owczarki pochodzą z nagradzanej hodowli pana Macieja Gąsienicy Bracielnika, a oprawę muzyczną zapewni zespół regionalny imieniem Bartusia Obrochty.
0: Mówiła wicedyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Karolina Bulanda. Wydarzenie w niedzielę, ale już dziś zapowiadamy. Warto zarezerwować czas w kalendarzach.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Świętuj razem z nami 35. urodziny klubu Energy 2000 Brzydkowice. Zaczynamy już w piątek 9 października koncertem charyzmatycznego Malika Montany. Urodzinowa sobota 10 października to wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Waterana i Dota, Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Brzydkowice. 35 lat najlepszych imprez. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Products.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Radio Aleks.

0: Na spisie pojawiała się niedźwiedzica z młodymi. Obecność zwierząt zarejestrowała fotopułapka. W gminie Kościelisko już niedługo staną tablicki ostrzegające miłośników off-roadu przed wjazdem na działki rolne. O szczegółach podyskutujemy już za chwilę. Tu Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
9: Przed chwilą minęła 12, a przed nami najnowsze wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Wtorkowy serwis zacynamy woznymi informacjami ze spisa. W piątek 2 października fotopułapka umieszczono w lesie w okolicach Łapsz, Wyśnyk i Kacwina zarejestrowała obecność niedźwiedzicy z młodymi. Nadleśnictwo Krościenko apeluje o szczególną ostrożność do sićkich tych, którzy wybierają się na leśne wycieczki w tamtym rejonie. Leśnicy przybacują, że w wypadku, kiedy spotkamy niedźwiedzia, nie wolno nam uciekać. Może to sprowokować zwierzę do ataku. Wielu z was myśli pewnie teraz, ale zaraz. Jak nie wolno uciekać, to co trzeba robić? Otóż teoretycznie trzeba pomału się wycofać. Jak u ognia należy unikać zbliżania się do młodych niedźwiadków, bo jest to najprostszy sposób, żeby naprawdę zezłościć niedźwiedzicę. Starą to wyjątkowo denerwuje. Wiadomo, że łatwo o tym powiedzieć, jak się siedzi na ciepłym stołku w studiu, tym bardziej, że w krytycznej sytuacji górę mogą wziąć instynkty i to zarówno u zwierzęcia, jak i u nos. Jedna z osób, która doświadczyła bliskiego spotkania z niedźwiedziem, opisuje to jako moment, we którym głowa nagle zaczyna być pełna myśli. Potem się okazuje czasem, że niej no głowa jest pełna, ale tu już nie musimy zagłębiać się w szczegóły, tym bardziej, że, jak podkreślają eksperci, chodzi tu o miejsce tak by chęć z drugiej strony człowieka. O, nie panikujmy jednak na zapas. Jeśli wybieramy się w rejonka, podejrzewamy, że mogą zjeść niedźwiedzie, woznę, żeby dać im znać o tym, że my są w lesie. No i częściej wystarczy, żeby zachowywać się normalnie, na przykład tupiąc czy gwizdząc od czasu do czasu. Niedźwiedź tys najczęściej mimo chęci na spotkanie z nami. W gminie Kościelisko już niedługo mają pojawić się tablicki informujące o zakazie poruszania się po działkach rolnych quadami, skuterami, krosami i innymi pojazdami typu off-road. Jest to oczywiście związane z konfliktem, jaki w wielu podhalańskich miejscowościach od roków trwa między miłośnikami jazdy w terenie, a właścicielami pól, w terenie rzadko ulegają dewastacji.
10: Kilka słów na temat tablic, które zostaną zamontowane przy drogach dojazdowych do działek rolnych. Tablicy, które przypominają, które mówią o zasadach dotyczących poruszania się pojazdami takimi jak skutery i quady. Zdarza się bowiem tak, że osoby, które naruszają te warunki, często podnoszą, że nie byli świadomi ich zapisów.
0: Powiedział Radio Alex, wójt gminy Kościelisko, Roman Krupa. Jeśli tablicki w takiej formie nie zdadzą egzaminu, za pewien czas być może pojawią się na nich dosadniejsze komunikaty typu
11: ka! Albo jak tu wiedziesz, to cię...
0: Tu sobie każdy właściciel działki może sam dopisać, jako jest sankcja,
11: ale ja bym napisał, że ci szlak trafi.
0: Godo naszym reporterom, jeden z mieszkańców gminy Kościelisko, który, jak słyszymy, kładzie duży nacisk na wywieranie presji psychicznej na kładowcach.
1: I to telo z gminy Kościelisko. Na koniec wozno informacja dla mieszkańców z Okopanego. Problemy z wodą z miejskiej sieci wodociągowej potrwają jeszcze do godziny 16. To siećku! Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
12: Są zarzuty dla mężczyzny, który według policji potrącił na pasach w podwarszawskim Piastowie młodą kobietę i uciekł z miejsca wypadku. 32-latek został właśnie przesłuchany w prokuraturze rejonowej w Pruszkowie. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, o co jest podejrzane?
13: Po pierwsze, o spowodowanie wypadku, w wyniku którego młoda kobieta została ciężko ranna. 20-latka jest w szpitalu w stanie śpiączki, ma złamania, liczne obrażenia głowy. Lekarze ocenili, że jej życie jest zagrożone. Po drugie, jak ustalili śledczy, mężczyzna w trakcie wypadku był pijany. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo odpowie za ucieczkę z miejsca zdarzenia. Z ustaleń policji wynika, że w nocy w centrum Piastowa nie dostosował prędkości do warunków i na przejściu dla pieszych potrącił kobietę, a następnie odjechał, nie udzielając jej pomocy. Wpadł po kilku godzinach w Pruszkowie. Prokuratura chce aresztu dla podejrzanego.
12: Brak informacji z prokuratury w sprawie warszawskiego szpitala południowego wstrzymuje nasze działania. To podkreślają przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Między innymi ta instytucja wyjaśnia aferę, która wybuchła w czerwcu w stołecznej placówce. Młody lekarz, bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przed Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na czym polegają trudności związane z wyjaśnianiem tej sprawy?
14: Kolejne tygodnie śledztwa prokuratury sprawiają, że pozostałe kontrole trwają zdecydowanie dłużej. To podkreśla Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
15: Automatycznie w momencie, w którym prokuratura wchodzi na teren, wszystkie inne czynności sprawdzające są wstrzymane. My nie możemy, jako Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały.
14: Równolegle te sprawy wyjaśniają m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Aura na razie nie powinna nam robić żadnych poważniejszych niespodzianek, choć na horyzoncie pomaluczku znowu zaczynają być widoczne meteodusności. Chodzi oczywiście o załamanie pogody. Nie suszmy se tym jednak na razie głów, bo środa będzie następnym pięknym dniem z temperaturą, która o tej porze roku sprawia sporo przyjemności. 19 stopni w Zakopanem, 21 w Nowym Targu, 22 w Robce. Rano w niżej położonych miejscowościach znowu mogą pojawić się mgły. To siećku! My słyszymy się jutro. Jutro, jak zwykle, w samo południe, Władysław Biały.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: To już drugi dzień w tym tygodniu, dokładnie w 41 w 2006 roku. Wtorek 6 października Artur, Brunon, Fryderyka i Monika. Dzisiaj świętują imieniny, wszystkiego najlepszego, a ja nazywam się Łukasz Tymków i zapraszam, bądźcie ze mną do 17.00.

0: Postanowiłem, że sprawdzę sobie, co tam w historii działo się 6 października i wyobraźcie sobie, że w 1927 roku odbyła się premiera śpiewaka jazz bandu. To był pierwszy film dźwiękowy. No i niestety dla wielu aktorów oznaczało to koniec kariery, bo wcześniej występowali jako gwiazdy kina niemego. No i okazało się, że ich głosy są niezbyt pociągające dla widowni. Na szczęście w radiu wszystko jest po staremu, czyli są głosy, ale nie ma wizji. Może i lepiej, bo tak jak w moim przypadku, można mówić śmiało o typowo radiowej urodzie. Co za to usłyszycie za chwilę? Prognozę pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
1: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Mam ochotę na safari.
11: Na safari to trochę daleko.
10: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
11: A ile można upolować?
10: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
11: No to w drogę.
12: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Staszek, twój dom nowy?
14: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
13: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
14: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
13: Oleś musiał zapłacić?
14: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
13: Daj numer do Eko Podhale.
14: 733-049-049.
15: Trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Gastorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: Dowolne narzędzia Mac Allister i AirBauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: W naszym regionie najbliższe 4 dni to przewaga słońca i właściwie brak opadów. Temperatura maksymalna będzie wahała się od 17 do 19 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu od 18 do 20 i do tego wszystkiego kilka chmur dla ozdoby. Ciśnienie atmosferyczne wysokie i stabilne na poziomie około 1025 hektopaskali. Pod koniec tygodnia będzie miało lekką tendencję spadkową, ale na razie wciąż powinniśmy się czuć bardzo dobrze.
1: Radio Alex.

0: No.
1: Co prawda mamy wtorek i do piątku jeszcze sporo czasu, ale warto już teraz ogłaszać to, co się stanie w najbliższy piątek w Zakopanem. Chodzi o skrzyżowanie ulic Kasprusie z ulicami Orkana i Podlipkami. Ono zostanie całkowicie zamknięte. Będzie to trwało w godzinach od 8 do 17. Powodem utrudnień

0: jest konieczność wykonania tzw. warstwy stabilizacyjnej pod drogę. A więc uwaga, mieszkańcy ulicy Pod Lipkami w Zakopanem, jesteście proszeni o to, żeby w piątek wyjechać samochodami z posesji przed 8:00. Potem nie będzie to możliwe. Do tej informacji pewnie jeszcze będziemy wracali nie raz na antenie Radia Alex, w którym już za chwilę między innymi dla tych, którzy za kółkiem, bo przy tym naprawdę dobrze się jeździ, ale i tańczy. MC Saro and the Real McCoy, no i prawdziwa ikona lat 90.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: To pewne.

0: dziennie 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Blik.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
16: Po reklamie.
17: Radio Aleks.

0: I tak właśnie brzmi poniedziałkowe, co ja mówię, wtorkowe wczesne popołudnie. Już niedługo godzina 13, po 13 jeszcze więcej takiego fajnego brzmienia na naszej antenie, a tymczasem zbliżają się do nas wielkimi krokami najnowsze wiadomości.
1: Trzy niebezpieczne sytuacje z udziałem motocyklistów w powiecie nowotarskim. Wystartowały zapisy do biegu niepodległości w Zakopanem. Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Szczegóły będę miała dla Was w wiadomościach Radia Alex już o 13:00. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
17: Za mnie.
18: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
0: Czas teraz w Radiu Alex na najnowsze wiadomości. Minęła 13:00.
1: Anna Kruszewska, zaczynamy. Motocyklista uderzył w radiowóz podczas próby zatrzymania w Jabłonce. 21-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu, nie posiadał uprawnień, a jego motocykl nie miał OC ani nie został dopuszczony do ruchu. To jedna z trzech niebezpiecznych sytuacji z udziałem motocyklistów, do których doszło w miniony weekend w powiecie nowotarskim. W Lipnicy Wielkiej policjanci zatrzymali 53-latka jadącego bez kasku. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie i również nie posiadał uprawnień. Z kolei w Rabce Zdroju 15-latek motocyklem elektrycznym przejechał przez przejście dla pieszych, a następnie jechał chodnikiem, zmuszając pieszych do zejścia z drogi. Chwilę później stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się.
2: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem jutro i w najbliższy piątek będzie wydawał żywność osobom zakwalifikowanym do programu pomocy żywnościowej. Produkty będzie można odebrać od godziny 9 do 14. 14 w Zakopiańskim Centrum Edukacji przy ulicy Kasprusie 35A. Żywność odbiera osoba zakwalifikowana do programu. Jeśli nie może pojawić się osobiście, może upoważnić kogoś do jej odbioru. Przy wydawaniu produktów trzeba mieć dowód osobisty, a w przypadku pełnomocnika również upoważnienie. Nowe osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do MOPS-u przy ulicy Jagiellońskiej 7. Zmieniamy temat. Wystartowały zapisy do Biegu Niepodległości w Zakopanem. To już 12. edycja popularnej imprezy, w której startują nawet poważni zawodnicy z zagranicy. Trasa jak zwykle zostanie wytyczona ulicami Zakopanego. Organizator jak co roku przewiduje specjalną trasę dla zawodników niepełnosprawnych.
9: Bieg startuje o godzinie 10:30. Będzie to bieg integracyjny na dystansie 300 metrów na stadionie miejskim na ulicy Orkana. Główny bieg o godzinie 11:11 na dwóch dystansach 10 km i 5 km. O godzinie 11:15 przewidziany jest bieg w kategorii Nordic Walking. Zapisy od 4 października. Wszystkie informacje można znaleźć na naszych stronach www.mosir.zakopane.eu.
1: Mówił menadżer sportu w zakopiańskim Mosirze Michał Diduch.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Jak przygotować rodzinę na sytuację kryzysową i jak udzielić pierwszej pomocy? Tego będzie można dowiedzieć się podczas bezpłatnych warsztatów ochrony ludności w Maniowach. Szkolenie odbędzie się 15 października o 16 w Urzędzie Gminy Czorsztyn. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Maniowach osobiście lub telefonicznie. Czas na informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
11: I kolejna zagadka tegorocznego Tygodnia Noblowskiego rozwiązana. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki Francisowi Halsenowi, fizykowi belgijsko-amerykańskiemu, fizykowi cząstek elementarnych. Ze mną w studiu Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie, Grzegorzu. Za co tę nagrodę przyznano?
17: Za obserwację niezwykle przenikliwych cząstek, neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej, a konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. To Ice Cube, czyli gigantyczna kostka lodu.
11: No, taka kocha. Ta kostka lodu jest w nieprzypadkowym miejscu, prawda?
17: Dokładnie, w głębi lodu na Antarktydzie. To właśnie tam, w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi, działa ten unikalny teleskop neutrinowy, który pozwala śledzić niezwykle trudne do wykrycia cząstki elementarne, właśnie neutrina. Po zainstalowaniu kilometry pod powierzchnią lodu, szeregu tysięcy detektorów, naukowcy zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki. Gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne? Jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we wszechświecie? Sukces Ice Cube zainspirował powstanie kolejnych projektów detektorów neutrinowych już na całym świecie.
11: Wielka afera agenturalna w Niemczech. August Hanik, były szef BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa i zdrady stanu. Niemieckim wywiadem Hanik kierował w latach 1998-2005. Oprócz niego zatrzymano jego byłego bliskiego współpracownika. Hanik pracował jako konsultant w sektorach bezpieczeństwa i biznesu na całym świecie. Miał powiązania z Rosją i Chinami. Przypomnijmy, że przed 2 laty August Hanik stwierdził w Die Welt, że jego zdaniem wysadzenie gazociągu Nord Stream wymagało logistycznego wsparcia z Polski i że mogło dojść do porozumienia na najwyższym szczeblu między Ukrainą i Polską. Wprost wskazywał na prezydentów Władimira Zełenskiego i Andrzeja Dudę. Polska strona zdecydowanie temu zaprzeczyła i nazwała to insynuacją. Funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu. Jednym z nich jest Michał R., były członek zarządu koncernu. Zatrzymani na zlecenie prokuratora menedżerowie usłyszeli już zarzuty w związku z prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Więcej szczegółów prokuratura krajowa ma podać w komunikacie po zakończeniu wciąż trwających czynności z udziałem zatrzymanych.
0: Sprawdzamy teraz pogodę do końca dnia. Ma być zachmurzenie małe i temperatura do 18 stopni w Zakopanem, do 19 w Szczawnicy. Wiać ma słabo z północnego zachodu w porywach do 15 km na godzinę. A jutro również bez opadów i sporo słońca i nawet do 20 stopni w Szczawnicy. Mamy 6 października, to wtorek, i Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego, to też Dzień Borsuka. A to też kolejna godzina z muzyką wybraną dla Ciebie. Łukasz Tymków, zapraszam na dobry początek. Słoneczna Italia.

0: Docierają do nas bardzo dobre informacje, mianowicie takie, że Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem cieszy się coraz większą popularnością. Ostatnio odbyły się dwie wystawy, trzecia właśnie jest przygotowywana. Sale odwiedzają nie tylko Polacy, ale też turyści z zagranicy.
1: Wystawę Razem artyści zakopiańscy w ciągu 37 dni zobaczyło około 1650 osób, a wystawę Poezja jest wszystkim poświęconą Kasprowiczowi w ciągu 30 dni zobaczyło 1700 osób. Poprowadzania były dla gości z Holandii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, USA, Francji, Włochy oraz z Malezji.
0: Mówiła Anna Schumacher. Do galerii zaglądają, choć ciągle jeszcze niezbyt licznie, też turyści z krajów arabskich, a niedługo zobaczymy nową wystawę pod tytułem Absolwenci Wernisaż. Odbędzie się 16 października.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
5: Największe centrum samochodowe na Podhalu SMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
6: Świętuj razem z nami 35. urodziny klubu Energy 2000 Brzytkowice. Zaczynamy już w piątek 9 października koncertem charyzmatycznego Malika Montany. Urodzinowa sobota 10 października to wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Water Anna i Dota Face Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Brzytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk
7: a?
8: I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
3: Blik po reklamie.
0: Do piątku w Zakopanem Nowym Targu, Szczawnicy, Krynicy czy Bielsku zachmurzenie małe lub też nie powinno padać. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 17 stopni w Zakopanem do nawet 22 w Bielsku Białej. Wiać ma w całym obszarze słabo i umiarkowanie głównie z zachodu i południa, a wiatr będzie osiągał prędkości w porywach od 8 do 15 km na godzinę.
2: Radio Alex.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jeśli słuchają nas młodzi ludzie, no to teraz wytężcie słuch. Podobnie zresztą z rodzicami, bo do jednych i do drugich kierowana jest ta propozycja, którą mam przed sobą, a chodzi o zakopiańską drużynę harcerzy Górska Ostoja imienia Tadeusza Kościuszki, która działa w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. I to właśnie ona teraz poszukuje nowych członków swojej drużyny.
1: Słuchajcie chłopaki, jak potrzebujecie przygód w swoim życiu, nie chcecie grać w komputer, tylko chcecie się rozwijać fizycznie, to zapraszamy do nas, jeździmy na biwaki, śpimy w namiotach, robimy dużo ciekawych rzeczy, jakieś nadawania, szyfry, dużo strasznie praktycznych rzeczy, takich ciekawych.
0: Mówił druh Samuel Bielawski, a więcej informacji na temat tej drużyny znajdziecie na ich stronie i Facebooku Tatrzański Chłopiec Harcerzy ZHR.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 14:00. U nas punktualnie o 2:00. Oczywiście najnowsze wiadomości. A potem będziemy dalej utrzymywali doskonały nastrój za pomocą muzyki wybranej dla Ciebie. No i jest to świetny argument, żeby pozostać z Radiem Alex.
1: Anna Kruszewska, zapraszam na wiadomości Radia Alex o godzinie 14:00, a w nich m.in. akt oskarżenia po śmierci 25-letniego strażaka z Białego Dunajca. Będzie także ogłosowanie w konkursie na turystyczne skarby Małopolski i obława pod Chrzanowem. Policja szuka zabójcy starszej kobiety.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
4: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
3: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
4: Pokaż. No, fajne, pasuje.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Po reklamie.
0: Najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata. Minęła 14:00.
1: Jest akt oskarżenia po śmierci 25-letniego strażaka z Białego Dunajca. Od tego zaczynamy to wydanie wiadomości Radia Alex. Anna Kruszewska. Prokuratura zarzuca 37-letniemu Władysławowi M. nieumyślne spowodowanie śmierci i obrażeń ciała. Do tragedii doszło 2 lata temu w sierpniu w remizie OSP podczas spotkania, na którym spożywano alkohol. Między mężczyznami doszło do sprzeczki i szarpaniny. Według prokuratury Władysław M. miał uderzyć Pawła Z., który upadł i uderzył głową o betonową posadzkę. 25-latek zmarł po kilku dniach w szpitalu. Biegli potwierdzili, że obrażenie głowy powstało w wyniku tego upadku. Oskarżony nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 5 lat więzienia.
16: O tym się mówi w regionie.
1: Niewiele czasu pozostało na to, aby zagłosować w konkursie turystyczne Skarby Małopolski. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 8 edycji docenione zostaną miejsca z duszą, nietuzinkowe atrakcje, wydarzenia czy kulinarne skarby, z których słynie nasze województwo, w tym oczywiście nasz region. O tym Joanna Chmiel.
17: Głosowanie potrwa tylko do środy do 23:59, a można tu wybrać spośród 103 propozycji. Z naszego regionu są zgłoszone m.in. atrakcje takich miejscowości jak Czorsztyn, Szaflary, Szczawnica, Zakopane czy Witów. Trzeba uważnie poszukać, bo wszystkie są podzielone na 6 kategorii. Miejsce z klimatem, najciekawszy szlak turystyczny, dzieje się, unikatowa atrakcja turystyczna, sielskie klimaty, czyli wypoczynek blisko natury, w gościnie godzinie oferta kulinarna. Życzymy powodzenia wszystkim naszym kandydatom.
1: O tegorocznej edycji oraz o tym, kto z naszego regionu wygrywał w poprzednich latach, przeczytacie na radioalex.com.pl. Dobre informacje dla mieszkańców Jabłonki, którzy nie muszą już jeździć do Nowego Targu, żeby zarejestrować samochód. W Urzędzie Gminy otwarto filię Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Na miejscu można teraz załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdów. To ułatwienie nie tylko dla mieszkańców Jabłonki, ale także okolicznych miejscowości, ponadto całego powiatu nowotarskiego.
8: To są wiadomości z Podhala.
1: Rabka Zdrój dołącza do Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Decyzję jednogłośnie podjęli miejscy radni. Dzięki członkowstwu miasto będzie mogło korzystać z doświadczenia organizacji, a także z badań dotyczących ruchu turystycznego. Chodzi między innymi o informacje o oczekiwaniach turystów, zmianach na rynku i kierunkach rozwoju turystyki. Rabka chce w ten sposób lepiej planować kolejne inwestycje związane z turystyką. Więcej informacji z naszego regionu na radioalex.com.pl. Te z kraju i ze świata do studia przynosi Bogdan Zalewski.
18: Obława w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Policja szuka zabójcy starszej kobiety. Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Witamy serdecznie.
19: Dzień dobry, jestem.
18: Macieju, co wiadomo o poszukiwanym?
19: Jak się dowiedziałem, sprawca jest najprawdopodobniej krewnym kobiety. Do zabójstwa doszło w domu jednorodzinnym w jednej z miejscowości niedaleko Chrzanowa. Na miejscu trwają teraz oględziny, natomiast w powiecie ruszyły poszukiwania sprawcy. Zaangażowane są duże policyjne siły, w tym m.in. drony i psy tropiące. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy zabójstwa.
18: Generał Wiesław Kukuła pozostanie szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na kolejną kadencję. Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Wiesław Kukuła jest jednym z dwóch czterogwiazdkowych generałów naszej armii. Jak już informowaliśmy, Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał dzisiaj Francis Halsen, belgijsko-amerykański uczony. Wyróżniono go za wkład w budowę gigantycznego obserwatorium Ice Cube, które, Grzegorzu, pozwala odkrywać tajemnice niezwykłych cząstek zwanych neutrinami.
20: Tak, neutrina niezwykle słabo oddziałują z materią, dlatego bardzo trudno je obserwować.
18: Ale jakoś się to udaje. W studiu Grzegorz Jasiński. Halsen wymyślił, jak można to zrobić.
20: No, neutrina badano w obserwatoriach, które są gigantycznymi zbiornikami wody, bo tam jest szansa, że się to neutrino zderzy z protonem i zarejestrujemy błysk światła. Halsen uznał, że jeszcze lepiej będzie badać w lodzie, a gdzie znaleźć więcej lodu niż na Antarktydzie? Trzeba było tylko umieścić na odpowiedniej głębokości 1000 detektorów. I tak 5160 fotodetektorów umieszczono na 86 pionowych kablach na głębokości od 1450 do 2450 metrów. Dzięki nim, i to też jest sukces, za który Nobla Halsenowi przyznano, udało się zarejestrować sygnał od wyjątkowo silnie energetycznych neutrin, a nawet ocenić, skąd do nas przywędrowały. To nie są odkrycia, które nam się tu i teraz od razu przydadzą, ale zaspokajają naszą ciekawość na temat tego, jak ten cały wszechświat działa.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: A tę prognozę pogody zaczynamy od stanu samopoczucia, które powinno być stabilne i pozytywne, a to dlatego, że panuje stabilny układ wyżowy. W Zakopanem dziś do 18 stopni Celsjusza, jutro do 17. W Krynicy na przykład dzisiaj podobnie jak i w Zakopanem słonecznie 19 stopni, a jutro będzie 18. No i oczywiście do piątku nie powinno padać.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Wtorkowe popołudnie, pierwsza zmiana już ma wolne, a przed nami 6 października kolejna godzina z muzyką wybraną dla ciebie. Łukasz Tymków, serdecznie zapraszam i na dobry jej początek ktoś, kogo można określić po polsku, że jest elegancki, czyli Fancy i jego elegancki przebój z lat 80. Lady of Ice.

0: Lata już zdecydowanie za nami, teraz mamy akurat złotą polską jesień. Mam nadzieję, że wykorzystujemy to na maksa. No ale jeśli chodzi o lato i w ogóle te wyjazdy, to warto sobie często powspominać, oglądając zdjęcia. No i w najbliższy czwartek w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu MCK na walizkach. Odbędzie się slajdowisko pod tytułem Boliwia sięgając gwiazd. Wszystko rozpocznie się o 18:00. Spotkanie poprowadzi podróżniczka Anna Tokarska. Wstęp jest wolny. A jeśli chodzi o gwiazdy, to czy będzie gwieździste niebo w najbliższych dniach? O tym dowiecie się za chwilę z naszej najnowszej prognozy pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik. Po reklamie.
0: Cały czas pogodą zarządza w naszym regionie stabilny wyż. W nocy i o poranku możliwe jeszcze lokalne mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Ale w ciągu dnia ciepło i przyjemnie, do 19 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu i Krynicy do 20, w Szczawnicy do 21, a w Bielsku nawet do 22 stopni przy minimalnym zachmurzeniu. I tak też ma być właściwie do końca tygodnia.
1: Radio Alex.

Patrząc na pogodę za oknami, w ogóle nie myślimy o tym, co będzie działo się pod koniec tego roku, no bo ciągle cieszymy się złotą polską jesienią, o której już wspominałem w tej godzinie. Ale pora patrzeć trochę dalej w przyszłość. Będzie listopad, potem grudzień, no i oczywiście będą święta Bożego Narodzenia. Zakopiańscy urzędnicy już rozpoczęli przygotowania do jarmarku bożonarodzeniowego. W tym roku ma się rozpocząć 26 listopada i potrwać do

0: końca grudnia. Na razie wszystko się zgadza jak w poprzednich latach, czyli miejscem zakupów i spotkań ma być Plac Niepodległości. Tam też pojawi się scena, która będzie miejscem prezentacji dla talentów uczniów i mieszkańców naszego regionu. A szczegóły na ten temat przeczytacie na naszej stronie radioalex.com.pl i z pewnością jeszcze nie raz usłyszycie w naszych regionalnych wiadomościach.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji, w budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala, teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu, w budynku Autocentrum Fudala.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: zgoła.
1: Kolejna godzina Złotej Polskiej Jesieni powoli dobiega końca, niedługo wybije 15. U nas pojawią się najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata. Zapraszamy.
2: W wiadomościach Radia Aleks już za chwilę przyczyny porannego zderzenia dwóch samochodów w Poroninie. Policjanci, którzy uratowali życie nieprzytomnego mężczyzny. Biohazard, po polsku zagrożenie biologiczne. Podejrzaną przesyłkę z takim napisem zabezpieczono na poczcie w Działoszycach w województwie świętokrzyskim. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Radio Aleks.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.
1: Chwilę temu minęła 15. Zapraszamy Was teraz na najnowsze wiadomości.
2: Anna Kruszewska. Ponad 1000 zł mandatu dostała kierująca BMW po kolizji w Poroninie. Do zdarzenia dwóch samochodów doszło dziś w rejonie stadionu sportowego. Jak ustalili policjanci, kobieta podczas skrętu nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu sprzeciwka kierowcy Daci. Oboje byli trzeźwi. Przez pewien czas droga w miejscu kolizji była całkowicie zablokowana. Policjanci z Nowego Targu uratowali życie nieprzytomnego mężczyzny. Zostali wezwani do mieszkania, gdzie miał przebywać mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. W jednym z pomieszczeń znaleźli go nieprzytomnego i z nieprawidłowym oddechem. Funkcjonariusze natychmiast udrożnili drogi oddechowe i rozpoczęli resuscytację. Po chwili mężczyzna zaczął prawidłowo oddychać, a później odzyskał świadomość. Do czasu przyjazdu ratowników policjanci monitorowali jego stan i zapewniali mu bezpieczeństwo. Mężczyzna trafił do szpitala.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Straż Graniczna przenosi się do Nowego Targu. Wczoraj miejscy radni przychylili się do pomysłu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie byłego kombinatu. Zmiana ma umożliwić funkcjonariuszom wybudowanie w tym miejscu nowej siedziby, która przejmie obowiązki jednostki obecnie zlokalizowanej w Zakopanem. Dotychczasowa placówka nie zostanie jednak porzucona. W toku dalszych prac związanych z przenosinami ma zmienić się sposób jej wykorzystania.
18: Dla nas jest to strategiczna inwestycja, dlatego że położenie miasta Nowy Targ i skomunikowanie miasta Nowy Targ na pewno ułatwi nam operowanie na terenie, który podlega służbowo placówce obecnie znajdującej się w Zakopanem. Placówka w Zakopanem operuje w tej chwili na 6 powiatach i dojazd do każdego powiatu ma tutaj niebagatelne znaczenie, żeby w odpowiednim czasie podjąć interwencję, jeżeli wymaga tego sytuacja.
2: Mówiła obecna na wczorajszej sesji Rady Miasta pułkownik Renata Obrzut. Podjęte kroki mają usprawnić pracę służb przy wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Ta z roku na rok ma stać się jeszcze ważniejsza, bowiem Polska coraz rzadziej pełni dla migrantów rolę kraju wyłącznie tranzytowego, zapewniają przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Posłuchajmy teraz Bogdana Zalewskiego. On przygotował informacje z kraju i ze świata.
0: Podejrzana przesyłka na poczcie w Działoszycach w Świętokrzyskiem. Strażacy i policjanci zabezpieczyli pakunek z napisem Biohazard i oznaczeniem zagrożenia biologicznego. Reporter Krzysztof Zasada zdobył więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
16: Dzień dobry.
0: W jakich okolicznościach natrafiono na ten pakunek?
16: Rano pracownica poczty opróżniała skrzynkę znajdującą się na zewnątrz placówki. Wtedy natrafiła na podejrzaną przesyłkę. Wyglądała jak pakiet dostarczany przez kuriera. Wewnątrz była jakaś substancja. Przesyłka miała oznaczenia o niebezpiecznej zawartości. Nie było natomiast danych ani nadawcy, ani odbiorcy. Na miejsce wezwano służby, przyjechali strażacy, a także policjanci. Odgrodzili okolice poczty, kobietę odizolowano wewnątrz budynku. Wezwano też jednostkę ratownictwa chemicznego z Kielc. Wstępne badanie specjalistyczną aparaturą nie wykazało zagrożenia. Opakowanie z zawartością umieszczono w bezpiecznym pojemniku. Ma trafić do biegłych z laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach. Natomiast policjanci wyjaśniają, kto i dlaczego wrzucił ten pakunek do skrzynki pocztowej.
0: Ceny benzyny idą mocno w górę. Pomimo wprowadzenia przez rząd programu ceny paliwa niżej, 95 podrożała już od weekendu aż o 13 groszy. 13 groszy, tylko nie płacz proszę. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Witamy, Krzysztofie.
19: Dzień dobry, w zębach przenoszę.
0: Redakcja ekonomiczna RMF FM. Jest już najnowsze obwieszczenie ministra energii. Krzysztofie, ile mają kosztować paliwa?
19: Otóż od północy podstawowa benzyna 95 będzie mogła kosztować maksymalnie 6,86. To o 7 groszy więcej niż dzisiaj. No i tak jak mówisz, Bogdanie, o 13 groszy więcej niż wczoraj. To paliwo z dnia na dzień robi się droższe, wędruje w stronę tej niemile widzianej przez nas siódemki, choć zaznaczam oczywiście daleko jeszcze do ósemki, którą mieliśmy przed weekendem, czyli przed przywróceniem CPN-u. No więc kierowcy aut benzynowych znów mogą się martwić. W innej sytuacji są natomiast kierowcy samochodów z silnikami diesla, bo olej napędowy systematycznie tanieje. Jutro będzie mógł kosztować maksymalnie 7,80, czyli o 2 grosze mniej niż dzisiaj i o 8 groszy mniej niż w weekend.
1: Jesteśmy pod wpływem pogody wyżowej i podobno wyżowi spodobało się, zostanie u nas nieco dłużej. Do końca dnia na pewno gwarantuje nam to prawie pogodne niebo. No i do tego 18 stopni w Zakopanem, a jutro 17. W Bielsku z kolei jeszcze cieplej, bo do 20 stopni, a nawet 21. Uwaga jednak na poranne mgły, które mogą lokalnie ograniczać widzialność do 200 metrów. Coraz więcej osób ma już wolne o tej porze. Mamy 6 października, to wtorek. Ciekawy jestem, jakie macie plany na dzisiejsze popołudnie. Proszę nas w nich uwzględnić. No bo na przykład teraz Mans rozpali ogień w deszczu, Milej zabierze nas na koniec świata, a Francesco opowie o Marinie. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Te informacje przekazywaliśmy wam już m.in. wczoraj i dzisiaj rano, ale trzeba przypomnieć o tym, że będzie można nauczyć się, jak się przygotować na sytuację kryzysową i na przykład jak udzielić pierwszej pomocy. To wszystko podczas bezpłatnych warsztatów ochrony ludności w Maniowach. Szkolenie będzie odbywało się 15 października o 16 w Urzędzie Gminy Czorsztyn. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób, a zgłoszenia są jeszcze przyjmowane w Urzędzie Gminy w Maniowach osobiście albo telefonicznie. Pamiętajcie o tym, a już za chwilę przekażemy wam najnowsze informacje, bardzo dobre zresztą, o pogodzie do końca tygodnia.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: Montany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Water Anna i Dota Space Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Kastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz na

0: iPhone za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i AirBauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Do piątku pogoda w naszym regionie ma być po prostu cudowna. Nie powinno padać, najchłodniej będzie w Zakopanem od 17 do 19 stopni, ale jakie to chłodniej. W Nowym Targu i Krynicy Zdroju będzie od 18 do 20, a w Szczawnicy do 21. W Bielsku słupki rtęci mogą wskazywać do piątku nawet 22 stopnie. Do tego wszystkiego słaby wiatr i korzystna sytuacja biometeo.

0: 10 tysięcy kroków. Podobno tyle powinniśmy robić, żeby być zdrowymi, ale jak się okazuje, można już chyba zapomnieć o nerwowym nabijaniu tysięcy kroków i krążeniu chociażby wokół łóżka przed snem, żeby dobić do słynnej dziesiątki, bo badacze obalili ten, jak się okazuje, marketingowy mit i wyliczyli, że już około 7 tysięcy kroków dziennie w zupełności nam wystarczy, żeby obniżyć ryzyko chorób i zadbać o serce. Do takich wniosków doszli m.in. polscy naukowcy. Ciekawe, ile kroków im to zajęło.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
4: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie

0: sklepów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Po reklamie.
2: Radio Aleks.

0: W tej godzinie mówiliśmy o ważnym szkoleniu dla mieszkańców jednej z gmin w naszym regionie. Było też o tysiącach kroków. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się godzina 16 i u nas pojawią się o tej porze oczywiście najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.
0: A teraz posłuchajmy razem najnowszych wiadomości. Jest 16.
10: Szkoda sięga ponad 4 miliardów złotych, twierdzi minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek skomentował zatrzymanie przez ABW 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu w związku z zaniżaniem cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Co ustalili śledczy?
11: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć. Ponadto taka spółka jak Orlen ma określone procedury, które muszą być dochowane, żeby doszło do zgodnego z prawem obniżenia ceny. Więc w tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
10: Ocenił prokurator generalny. Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka, do zaprzysiężenia dojdzie w Sejmie w obecności marszałka. Berek na początku września został wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nadal nie przyjął jednak ślubowania od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Jakub Rybski, witamy serdecznie.
12: Dzień dobry,
10: Jakubie.
12: Jestem.
10: Co zakłada plan B rządzących?
12: Maciej Berek może złożyć oświadczenie o ślubowaniu w obecności notariusza i przesłać je do kancelarii prezydenta. Drugi scenariusz zakłada bardziej uroczyste ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu i to właśnie ten wariant jest najbardziej prawdopodobny.
13: Droga jest jasna. Prezydent nie wypełni konstytucyjnych obowiązków, wypełni je marszałek Sejmu.
12: Powiedział mi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Opozycja uważa, że wówczas Maciej Berek nie będzie legalnie wybranym sędzią.
14: No, mogli wymyśleć jeszcze coś bardziej zabawnego. No jeszcze mogli na przykład gołębia, wie pan, pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie. Właśnie w ten sposób. Wszystko przed nimi.
12: Mówił mi Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk dodał, że Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnego, żeby być sędzią Trybunału, jakim jest 10-letni staż radcy prawnego.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Sprawdzamy teraz pogodę do końca dnia. Ma być zachmurzenie małe i temperatura do 18 stopni w Zakopanem, do 19 w Szczawnicy. Wiać ma słabo z północnego zachodu w porywach do 15 km na godzinę. A jutro również bez opadów i sporo słońca i nawet do 20 stopni w Szczawnicy.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Mamy wtorkowe, coraz późniejsze popołudnie, 6 października. 86 dni zostało do końca roku. No i w pewnym sensie o Sylwestrze, ale takim nie z tej ziemi będziemy mówili w tej godzinie. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Wczoraj po południu o tym mówiłem. Mówiliśmy o tym też w naszych regionalnych wiadomościach o 14. I myślę, że kolejny raz jest pora przypomnieć, że trzeba wejść w internet i oddać głos w konkursie turystyczne Skarby Małopolski. Przypominamy, że macie do wyboru różnego rodzaju atrakcje z Czorsztyna, Szaflar, Szczawnicy, Zakopanego czy Witowa. Są tam różne kategorie, więc przeklikajcie wszystko bardzo uważnie. A jeśli chcecie wiedzieć, kto z naszego regionu wygrywał w poprzednich latach, no to koniecznie wejdźcie na naszą stronę radioalex.com.pl. Tam też instrukcja, jak dokładnie głosować na te turystyczne skarby Małopolski. Powodzenia, trzymam mocne kciuki, żeby nam się udało.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
1: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Nie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
14: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie.
3: Do piątku w Zakopanem, Nowym Targu, Szczawnicy, Krynicy czy Bielsku zachmurzenie małe lub też nie powinno padać. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 17 stopni w Zakopanem do nawet 22 w Bielsku Białej. Wiać ma w całym obszarze słabo i umiarkowanie, głównie z zachodu i południa, a wiatr będzie osiągał prędkości w porywach od 8 do 15 km na godzinę.

0: Komitet Noblowski przyznaje jak co roku kolejne nagrody. Na razie wręczono je w dziedzinach medycyna i fizjologia oraz fizyka. Kolejne w następnych dniach, a tymczasem właśnie 6 października w 1995 roku astronomowie Michael Major i Didier Queloz z Obserwatorium Genewskiego ogłosili odkrycie 51 Pegasi B, czyli pierwszej znanej planety pozasłonecznej. Ona jest tak zwaną egzoplanetą i to, co jest jeszcze ciekawe, to na tej planecie rok trwa 4 dni. No i na tej planecie można śmiało powiedzieć, że wiek to tylko liczba, miałbym już ponad 4000 tamtejszych lat na swoim koncie, ale to, co jest tam piękne, to co 4 dni mają Sylwestra. Tymczasem, jak słyszeliście tuż po 16, my do Sylwestra mamy jeszcze czas. I o tym też za chwilę zespół Masters.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji

0: Urodzin netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Po reklamie.

0: Do studia przyszedł już Łukasz Jakubczyk. No więc przyszedł też i ten czas, w którym kończymy dzisiejsze popołudnie i zapraszamy Was na program po godzinach. Najpierw jednak będą wiadomości. No i jeszcze najpierw ja, czyli Łukasz Tymków, powiem Wam do usłyszenia, do jutra. Cześć!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Po reklamie.
6: Właśnie minęła 17, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
7: CBA w biurze Rzecznika Praw Dziecka. Służby zabezpieczyły dokumenty.
8: Mają one związek z interwencją Moniki Hornej-Cieślak na warszawskiej Białołęce, która doprowadziła do próby odebrania rodzicom dzieci.
7: Nasz dziennikarz Jakub Rybski. Witaj.
9: Dzień dobry,
7: Kubo.
9: Jestem.
7: Dlaczego to Centralne Biuro Antykorupcyjne zajęło się tą sprawą?
9: Akcja CBA została zlecona na wniosek Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, która prowadzi to śledztwo w sprawie interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka. Śledczy chcą wyjaśnić, czy Monika Horna-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Jak usłyszałem od rzecznika koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego, Centralne Biuro Antykorupcyjne nie prowadzi swojego postępowania, a jedynie wsparło szczecińską prokuraturę w zabezpieczeniu materiałów. Przypomnę, Monika Horna-Cieślak podjęła czynności, które doprowadziły do przymusowego odebrania dwójki dzieci rodzicom z warszawskiej Białołęki. Ostatecznie sąd stwierdził, że działanie Rzeczniczki Praw Dziecka było, tu cytat, rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia.
8: Prokuratura zamawia u psychiatrów trzecią opinię o stanie zdrowia nożownika, który niespełna 2 tygodnie temu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym 1 śmiertelnie.
7: Dominik Smaga. Dominiku, jakich informacji oczekują śledczy z Przemyśla?
10: Dzień dobry. Prokuratorzy chcą wiedzieć, czy stan zdrowia aresztowanego poprawił się na tyle, że można go przesłuchać i przedstawić mu zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Do tej pory nie udało się tego zrobić, bo niedługo po zatrzymaniu mężczyzny biegli stwierdzili u niego objawy ostrej psychozy i uznali, że nie można go przesłuchać i trzeba go leczyć. Dlatego Ihorem, obywatel Ukrainy, wciąż jest w szpitalu psychiatrycznym. Lekarze uznali, że jego stan się poprawia. Mówi o tym druga opinia lekarska, gdzie biegli zauważają ustąpienie wrogości mężczyzny, ale wciąż wykluczają jego przesłuchanie. Dzisiaj prokuratura poprosiła o kolejną opinię o tym, jak stan aresztowanego przedstawia się teraz. Wiadomo, że poprawia się stan zdrowia 2 rannych wciąż przebywających w szpitalu.
6: Są dobre informacje pogodowe dla Podhala i dla Podbeskidzia. Jutro naprawdę ładnie. Dużo słońca, choć po południu będzie się delikatnie chmurzyć. Jutro bez opadów, 16 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu do 20, w Bielsku Białej jutro nawet 22 stopnie. W czwartek jeszcze ciepło, na termometrach bardzo podobnie, ale w piątek duże zmiany, bo w Bielsku Białej w piątek co najwyżej 13 stopni, a na Podhalu bliżej 10, no i w piątek szykujmy się na opady też. Deszczu przelotne, bo przelotne, ale jednak opady deszczu, dawno u nas niewidziane. Dzisiaj trochę spóźniony, ale jestem. Chciałem jak najdłużej korzystać z tej dobrej pogody i zapomniałem, że trzeba iść do pracy. Na początek tej godziny w radiu Alex, Ed Sheeran, jego Azizam, później będzie Vanessa Amorosi, a później pośpiewamy, bo będą Andre i Andrzej Dąbrowski. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zaczynamy program po godzinach w radiu Alex. Mamy 3 minuty po 17.

0: Groom Bay Dance Band w Radio Alex. To jest muzyka wybrana dla Ciebie. Tak sobie myślę, że dzisiaj o poranku w wielu domach padło to ważne pytanie. No akurat nie to pytanie, dlaczego nasi piłkarze znowu przegrali, no bo to pytanie pojawia się bardzo często i nikt nie zna na to pytanie odpowiedzi. Bardziej miałem na myśli pytanie, w co się mam dzisiaj ubrać, żeby rano nie zmarznąć, a po południu się za bardzo nie zgrzać. Nie wiem, czy to dobrze, ale jak patrzę w prognozy, to widzę, że niebawem ten problem minie. I to nie dlatego, że poranki będą cieplejsze. A my rozgrzewamy się muzyką za chwilę w Radiu Alex. Baby's Gang będzie Happy Song. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
3: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
2: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
3: Pokaż. No, fajne, pasuje.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.

0: Lubię oryginał Anity Ward z końcówki lat 70., ale lubię i tą odświeżoną wersję singla Ring My Bell od Aicha w Radiu Alex. Lubię też polecać Wam ciekawe wydarzenia w regionie. W czwartek polecamy podróżnicze spotkanie w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu. To w ramach cyklu MCK na walizkach. Tym razem slajdowisko Boliwia sięgając gwiazd. Spotkanie poprowadzi podróżniczka Anna Tokarska. Początek o godzinie 18, a wstęp jest wolny. Polecamy więc na czwartek.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.

0: Gigi D'Agostino, DJ z Włoch w Radio Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Muzyka oczywiście, że wróci po godzinie 18, ale będzie też inny muzyczny temat. Shakira właśnie ma na koncie nowy rekord, kobiecy rekord. Czego dotyczy? Szczegóły po 18. Bądźcie z nami oczywiście u nas w regionie. Też będziemy. Sprawdzimy, co przed nami w tym tygodniu. A za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze jest 18, to czas sprawdzić wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
4: Młody mężczyzna, który próbował porwać 5-latka z placu zabaw w Legnicy, usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności.
5: Prokuratura wystąpiła już z wnioskiem o jego areszt. Na linii dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
4: Martyna, do próby porwania doszło w sobotę, ale śledczy poinformowali o niej dopiero dzisiaj. Jakie były okoliczności tego dramatu?
6: 5-letni chłopiec bawił się na podwórku razem z innymi dziećmi. W pewnym momencie podbiegł do niego 29-letni, zupełnie obcy mężczyzna, wziął go na ręce i zaczął uciekać. Wzorowo zareagowały wtedy pozostałe dzieci. Natychmiast podniosły alarm, głośno krzycząc i wołając o pomoc. Dzięki temu rodzice i świadkowie, którzy przebywali w pobliżu, natychmiast rozpoczęli pościg. Porywacz szybko stracił równowagę, uciekając, przewrócił się z dzieckiem i wtedy udało się przejąć chłopca. Mężczyzna został chwilę później zatrzymany przez policjantów. Jak ustaliłam, był bardzo agresywny i jak się szybko okazało, pod wpływem alkoholu i narkotyków. Teraz grozi mu 15 lat więzienia.
5: Dawid Kacprzyk, młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej, pojawił się dziś w prokuraturze.
4: A ma to związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. To tam, jeszcze jako młody medyk bez specjalizacji, miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
7: Potwierdzam, że odbywały się dzisiaj czynności procesowe bardzo długo, natomiast szerzej będziemy komunikowali jutro na konferencji prasowej.
5: Potwierdził nam przed chwilą rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Sprawa ogromnych zarobków Dawida Kacprzyka została ujawniona w czerwcu. Do dziś mężczyzna nie był przesłuchiwany.
5: Minister obrony dziękuje rządowi Szwecji za decyzję o wysłaniu do Polski systemów obrony powietrznej Patriot.
4: Szwedzi przejmą ochronę hubu logistycznego NATO w Rzeszowie.
5: Potwierdził w serwisie X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Wcześniej o decyzji rządu w Sztokholmie poinformował premier Ulf Kristersson,
5: uzasadniając ją zagrożeniem ze strony Rosji.
8: Jest to zaawansowane przedsięwzięcie.
5: Operacja rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do czerwca przyszłego roku. Szwedzi przejmą zadania od Holendrów.
4: Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Szwecja ogłosiła, że w ramach misji NATO skieruje do Polski myśliwca Gripen.
0: Pogodna noc szykuje się nad Podhalem, nad Podbeskidziem. Będzie można obserwować gwiazdy na niebie. Jeśli macie takie plany, to ubierzcie się ciepło, bo to będzie bardzo chłodna noc. W Zakopanem tej nocy 8 stopni, w Nowym Targu 7, w Bielsku Białej 9. Jutro jeszcze bardzo ciepło. W Bielsku to nawet ponad 20 stopni, w Nowym Targu w okolicach 20 stopni, a w Zakopanem 17. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to w czwartek już powoli będziemy odczuwać, że idzie do nas zmiana pogody. Silniejszy wiatr się pojawi, chociaż jeszcze będzie ponad 20 stopni na Podbeskidziu, a na Podhalu powyżej 15, ale w piątek to już wszędzie poniżej 15. 6 października i pomyśleć, że za niecałe 3 tygodnie o tej porze to już będzie totalna ciemność za oknami. To już będzie po zmianie czasu. A na naszym czasomierzu teraz 3 minuty po 18 wracamy w Radiu Alex do muzyki na początek. Alvaro Soler, a później będzie ekipa Hit Hunter. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
1: Radio Alex.

0: na błysk. Dawid Podsiadło w programie Po godzinach w Radiu Alex. Co tam nowego na rynku muzycznym? Pani Shakira z rekordem. Jej koncert z Madrytu został najchętniej oglądanym live streamem kobiecej artystki w historii serwisu Amazon Music. Każdy pozytywny rekord cieszy, więc gratulujemy. Na scenie tego wieczoru pojawiła się też Dua Lipa. Razem panie zaśpiewały piosenkę. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że kilka lat temu Shakira nosiła się z zamiarem zakończenia kariery, a w jej marzeniach pojawiła się farma, zwierzęta, cisza i spokój. No kto z nas nie ma takich marzeń? Szczególnie tych dotyczących ciszy i spokoju. Annie Lennox za chwilę w Radiu Alex, a później Giganci.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Po reklamie.

0: Kate Ryan w Radiu Alex. Słuchajcie, niewiele czasu pozostało na to, by zagłosować w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski. Podobnie jak w poprzednich latach, taki ta ósma ma docenić miejsca z duszą, nietuzinkowymi atrakcjami, wydarzeniami czy kulinarnymi skarbami, z których słynie województwo małopolskie. Głosowanie potrwa do 7 października, czyli do jutra, do godziny 23:59, a można wybrać spośród 103 propozycji z naszego regionu, żeby ułatwić sprawy głosowania. Atrakcje takich miejscowości jak Czorsztyn, Szaflary, Szczawnica, Zakopane, Witów. Trzeba uważnie poszukać, bo wszystkie są podzielone na 6 kategorii, a szczegóły znajdziecie w portalu radioalex.com.pl. Proszę pamiętać, że głosujemy tylko do jutra, do końca dnia, do 23:59. Trzymamy kciuki za propozycje z naszego regionu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Po reklamie.
1: Radio A.

0: September w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Czy September aktualnie koncertuje? Tego nie wiem. Za to wiem, że grupa Queen nie koncertuje od paru lat. Nie wiedzieć dlaczego. To znaczy po 19 dowiemy się dlaczego. Bo jeden z członków grupy powiedział w tej sprawie bardzo dużo. O tym po 19 będziemy też u nas w regionie. A za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Polecamy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Jest już 19. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
8: Kolejny śmiertelny wypadek pod Zawratem w Tatrach. Turystka spadła z około 200 metrów po oblodzonym stoku.
9: Ratownicy TOPR podjęli reanimację i przetransportowali ją śmigłowcem do szpitala. Niestety kobiety nie udało się uratować. Policjanci z Poznania przy współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 19-latka, który groził wysadzeniem szkoły i dworca kolejowego.
8: Poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Kiedy nastolatek zaczął rozsyłać groźby?
10: 19-latek pod koniec września wysłał na skrzynki mailowe kilku instytucji wiadomości zawierające groźby użycia materiałów wybuchowych. W mailach groził wysadzeniem dworca kolejowego, peronów oraz szkoły. Za odstąpienie od realizacji tych groźb zażądał 300 tysięcy złotych pozostawionych w walizce w jednym z parków. Policjanci z jednej strony sprawdzali wskazane przez niego miejsca, z drugiej natomiast rozpoczęli poszukiwania autora groźb. Eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili adres zamieszkania, a w domu 19-latka policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne, na których odnaleźli wysłane maile. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wywołania fałszywego alarmu, za co grozi mu teraz 8 lat więzienia.
8: Ponad 500 000 ludzi wyszło dziś na ulice największych miast Francji, by protestować przeciwko drastycznym cięciom budżetowym.
9: Największa demonstracja odbyła się w Paryżu, gdzie doszło do zamieszek. Połączmy się z paryskim korespondentem Markiem Gładyszem.
8: Marku, opisz, co działo się i wciąż dzieje na ulicach francuskiej stolicy.
11: W rejonie Wielkiego Placu Narodu we wschodniej części Paryża strajkujący licealiści, skrajnie lewicowi aktywiści i członkowie młodzieżowych band z imigranckich przedmieść, którzy przyłączyli się do demonstracji pracowników sektora publicznego, zaatakowali kamieniami i butelkami szturmowe oddziały policji, które odpowiedziały pałkami, granatami hukowymi i gazem łzawiącym. W niektórych miejscach jest tyle gazu łzawiącego i dymu, bo płoną wzniesione na ulicach barykady, że w ogóle trudno zobaczyć, co się dzieje. Chcemy, żeby coś się zmieniło. Mamy tego dość. Nikt nie słucha naszego pokolenia. Jak jest jakiś problem, odchodzi minister szkolnictwa, zastępuje go nowy, ale ciągle brakuje funduszy, skarży mi się zdenerwowany licealista. Z paryskiego Placu Narodu, Marek Gładysz.
0: Środa pogodowo na Podhalu i na Podbeskidziu zapowiada się naprawdę dobrze, bo będzie słonecznie i jeszcze ciepło. Jutro w Zakopanem 16-17 stopni, w Nowym Targu do 20, a w Bielsku Białej powyżej 20 stopni. W czwartek też jeszcze będzie tak ciepło, ale pojawią się silniejsze podmuchy wiatru, a wieczorem w czwartek albo w nocy z czwartku na piątek mają do nas dotrzeć opady deszczu. W piątek już tak ciepło nie będzie. Na Podhalu w okolicach 10 stopni, a na Podbeskidziu góra 15.
1: Yeah.
0: 6 października. Dzisiaj jest Dzień Borsuka. Przeczytałem, że zasypia w sen zimowy, kiedy pojawiają się pierwsze przymrozki i może spać nawet 6 miesięcy. No to życzymy tym borsukom, żeby w tym sezonie zimowym za dużo nie spały. No taka jesień i zima, jaką aktualnie mamy poza górami, to chyba każdemu by odpowiadała. Na początek tej godziny w Radiu Alex dynamiczne dźwięki od Taylor Dane, a później Andy Dust będzie jego Zokaria. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To są 3 minuty po 19.

0: You Got It, Roy Orbison w Radiu Alex. A teraz zespół Queen. Co z koncertami tej ekipy? Były epizody z Paulem Rogersem, potem Adamem Lambertem i się skończyło. Oba projekty były sukcesem, więc co się stało, że nie wracają? Chodzi o wolność i decydowanie o samym sobie. Brian May, gitarzysta grupy, opowiedział, że jego plany zmieniła sytuacja dotycząca śmierci jego wieloletniego kierowcy. A to się wydarzyło w roku 2023, kiedy Queen koncertował w Stanach. Brian May bardzo chciał pojechać na pogrzeb, pożegnać przyjaciela, ale dostał kategoryczny zakaz od menadżerki trasy. Trasa się skończyła i więcej dalekich wyjazdów Queena już nie ma. Na szczęście przy okazji wiemy, że temat hologramów i innych AI-owych cudów w sprawie zespołu Queen też upadł. To akurat dobra informacja. Zespół Blondie za chwilę w Radiu Alex, będzie Maria. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Świętuj razem z nami 35. urodziny klubu Energy 2000 Przytkowice. Zaczynamy już w piątek 9 października koncertem charyzmatycznego Malika Montany. Urodzinowa sobota 10 października to wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Waterana i Dota Face Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: O reklamie.
1: Radio Alex.

0: Bayer Full w Radio Alex. Wracamy do regionu. W niedzielę w Domu Kultury Walusiówka w Leśnicy odbędzie się konkurs muzyczny Stefaniakowe Nuty. To czwarta edycja spotkań organizowanych z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Góralskiego Zespołu Zaweternik, a rozpocznie się to wydarzenie o 11:30 mszą świętą w kościele w Groniu, a początek konkursowego grania o godzinie 13:00.
1: Celem tego konkursu jest propagowanie tradycyjnej góralskiej muzyki, ale też przede wszystkim upamiętnienie prymisty Władysława Stefaniaka z Leśnicy, który wyróżniał się oryginalnym śpiewem i piękną grą na skrzypcach. Konkurs będzie się odbywał w trzech kategoriach: w tradycyjne muzyki góralskie w trzyosobowych składach, soliści instrumentaliści i soliści śpiewacy.
0: Do Leśnicy Gronia na konkurs i wystawę zapraszała za pośrednictwem Radia Alex Maria Dudek, założycielka i kierownik zespołu góralskiego Zaweternik. Polecamy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
3: Po reklamie.

0: Sun Tropicaps w Radiu Alex. Na chwilę przed 20:00, za chwilę będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 20:00 film o legendzie i inna legenda, która niby chce koncertować, ale może niekoniecznie teraz. Bądźcie z nami, szczegóły już niebawem.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w

0: Lindę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Po reklamie.
5: Wtorek, 6 października, na zegarze 20. Czas na wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
6: Jedna z największych publicznych lecznic w Warszawie, Szpital Kliniczny imienia profesora Orłowskiego, ogranicza o połowę zabiegi planowe. Ta decyzja to konsekwencja trudnej sytuacji finansowej placówki, przyznaje dyrektor lecznicy Tomasz Kopiec.
7: Ja nie mam informacji, że było zabezpieczone finansowanie. Tak, ja mam dzisiaj podpisaną umowę do końca października.
6: W Ministerstwie Zdrowia w tej sprawie interweniował reporter Michał Dobrołowicz. Michale, które zabiegi będą przesuwane i co na to resort?
8: Te ograniczenia dotyczą przede wszystkim planowych zabiegów na oddziałach urologicznym i chirurgii ogólnej. Pacjenci będą po prostu dostawać informacje o nowych, dalszych terminach. Na trudną sytuację finansową skarżą się też dyrektorzy innych lecznic. Zapytałem o to przed chwilą minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę, która potwierdziła mi, że w kasie NFZ brakuje do końca roku 14 miliardów złotych i nie ma na razie gotowego rozwiązania.
9: Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów. Natomiast co do zabiegów planowych, każdy szpital ma podpisane umowy. To już decyzja zarządzającego, w jaki sposób zaplanuje funkcjonowanie swojego podmiotu.
8: Jak ustaliłem w Narodowym Funduszu Zdrowia, sytuację ma poprawić uruchomienie pieniędzy m.in. dla szpitali na Mazowszu z rezerwy funduszu. To jednak tylko ponad 300 milionów złotych. Potrzeby są dużo większe, a to oznacza, że rośnie ryzyko, że kolejne lecznice w najbliższych tygodniach też będą ograniczać zabiegi planowe.
6: Wrocław pod lupą naukowców. Uniwersytet Wrocławski przeprowadził tak zwaną diagnozę miasta, która pokazuje, jak czują się w nim mieszkańcy, czego im brakuje i w co można zainwestować. Jakie wnioski? Przejrzała je reporterka Martyna Czerwińska.
10: Społeczeństwo się starzeje, więc miasto chce, aby seniorzy mogli być jak najdłużej aktywni zawodowo. Trzeba opracować specjalne programy, powiedział mi wiceprezydent Mateusz Żak.
11: Aby zachęcać przedsiębiorców do pokazywania, że ten pracownik senioralny to jest bardzo wartościowy, lojalny, doświadczony pracownik.
10: Wrocław musi też postawić na integrację z imigrantami, bo ci stanowią już 20% mieszkańców, ale wciąż czują się w mieście dość obco. Kolejne ważne zadanie to przekonać mieszkańców do tramwajów, bo choć tory przeszły rewolucję, to aż 70% mieszkańców wciąż woli samochód. Ci, którzy dali się już przekonać, nie żałują.
12: Nie spotkałam się, żeby nie przyjechał tramwaj czy autobus.
10: Badania kosztowały blisko 2 miliony złotych.
5: Chłodno tej nocy i na Podhalu, i na Podbeskidziu. W Nowym Targu najchłodniej 7 stopni, w Zakopanem 9, tyle też w Bielsku Białej. Pogodnie będzie tej nocy. Jutro pogodne niebo przez większą część dnia. Mówię większą część dnia, bo późnym popołudniem może się delikatnie chmurzyć. Jutro nie będzie padać. Na termometrach 17 stopni w Zakopanem, do 20 w Nowym Targu, a w Bielsku Białej powyżej 20 stopni. Trochę tego październikowego słońca i ciepła jeszcze przed nami, a w muzyce w Radiu Alex wiadomo, że nie brakuje go przez 365 dni w roku. Wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie, do programu Po Godzinach. Teraz Madonna, a później Sia i Sean Paul. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex. To są 3 minuty po 20.

0: Albano i Romina Power w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. No to teraz legenda muzyki, zespół Rolling Stones. W zespole, słuchajcie, jest konflikt. Czy wrócić na scenę, czy nie? Mick Jagger może ruszyć nawet jutro, za to Keith Richards studzi emocje i odwleka to jak tylko można. Wiemy, że oni będą żyć wiecznie, no ale my nie i fajnie by było ich jeszcze zobaczyć na żywo. Najlepiej w Polsce. Nie chcę ich podpuszczać, ale jest rekord stadionowej frekwencji do pobicia w naszym kraju. Metallica na Stadionie Śląskim, przypomnę, zgromadziła ponad 90 tysięcy fanów. Nie wierzę, że Rolling Stonesi nie są w stanie tego pobić. Może w taki sposób należy ich do tego namawiać? OMD za chwilę w Radiu Alex. Będzie Pandora's Box.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Kiciu,
8: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Po reklamie.
1: Radio Alex.

Radio Alex.

0: Wiadomo, że nie ma, nawet nie ma w PESEL-u 60. Grupa Scorpions, no już taką 60. świętowała i ma dla nas zwiastun filmu o swojej twórczości. O toczce tego całego rokowego życia w sieci jest ten zwiastun z filmu Wind of Change, a cały film ma się pojawić w kinach w roku 2027. Na razie mówi się o niemieckich kinach, ale nie wierzę, że taka legenda nie będzie pokazywana i na naszych ekranach. A w naszych głośnikach za chwilę Skalni w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Bonnie M w programie Po godzinach. Za chwilę wiadomości o 21:00, później prognoza pogody, jeszcze później wrócimy do muzyki wybranej dla Ciebie, ale będzie też trochę czasu na podsumowanie najważniejszych tematów wtorku w regionie. Polecam i zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21:00, pora więc na wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska. Posłuchajmy.
5: Dawid K., lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej z zarzutami. Potwierdza to jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dibuła. Wcześniej rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie potwierdził nam, że dziś przeprowadzono wielogodzinne czynności procesowe z Dawidem K. Witamy reportera Michała Radkowskiego.
6: Dobry wieczór.
5: Michale, prokuratura nie chce jednak podawać szczegółów.
6: To prawda. Wiemy na razie, że czynności z Dawidem K. w prokuraturze zakończyły się dziś późnym popołudniem. Mówię Dawid K., nie podając pełnego nazwiska podejrzanego, bo lekarz nie wyraził dziś na to zgodę. Jego pełnomocnik, ale i rzecznik prokuratury nie podają, czego dotyczą zarzuty. Więcej szczegółów mamy poznać jutro po południu na konferencji zorganizowanej przez prokuraturę. Obrońca Dawida K. zapowiedział, że przed nią nie będzie komentował sprawy. Przypomnę, że śledczy prowadzą kilka postępowań dotyczących warszawskiego szpitala południowego. Jedno z nich dotyczy podejrzenia oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium szpitala południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tak zwanego łapownictwa menadżerskiego, a także znieważania zwłok.
5: Amerykański prezydent Donald Trump wywołał burzę wypowiedzią na temat możliwego ataku Iranu na amerykańskie miasta. Wymienił Los Angeles i San Diego. Słowa te padły podczas wiecu wyborczego w Nebrasce. Na linii w studio w Waszyngtonie, w nim nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jaka była reakcja?
7: Kłaniam się. Te słowa natychmiast spotkały się z reakcją władz Kalifornii. Gubernator Gavin Newsom ostro skrytykował prezydenta, określając jego wypowiedź jako niebezpieczną. Do krytyki dołączyli także inni kalifornijscy politycy, w tym burmistrzowie obu wymienionych miast. Trump mówił o tym w kontekście wojny z Iranem i kosztów, jakie konflikt powoduje dla Amerykanów. Prezydent przekonywał, że wzrost cen paliw jest jednym z kosztów prowadzenia wojny. Reuters zwraca uwagę, że nie jest jasne, na jakich konkretnych danych Trump opierał sugestię dotyczącą możliwości ataku Iranu na Los Angeles czy San Diego. Mieszkańcy w komentarzach chcą wiedzieć, czy faktycznie coś im grozi. Wypowiedź padła na niespełna miesiąc przed wyborami do Kongresu. Trump prowadzi obecnie intensywną kampanię na rzecz republikańskich kandydatów, a jednym z najważniejszych tematów kampanii pozostaje wpływ wojny na ceny i sytuację gospodarczą Amerykanów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Fani opalania to jutro będą zadowoleni i na Podhalu, i na Podbeskidziu, bo jutro jeszcze dużo słońca. Na termometrach w Zakopanem jakieś 17 stopni, w Nowym Targu do 20, w Bielsku Białej nawet do 22. W czwartek też jeszcze będzie ciepło i słonecznie, a w piątek to już niekoniecznie, bo może popadać i na termometrach na Podbeskidziu w okolicach 15 stopni, a na Podhalu bliżej 10. 6 października to jest wtorek i ten wtorek nasi dziennikarze podsumują informacje z regionu na pewno jeszcze w tej godzinie, ale nieco później. Teraz czas na muzykę wybraną dla Ciebie w Radiu Alex. Na start Inner Circle. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. Yeah!

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Dużo dobrego w Netto.
10: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

jest podsumowanie wiadomości z wtorku w Radiu Alex. Jest akt oskarżenia po śmierci 25-letniego strażaka z Białego Dunajca. 37-letni Władysław M. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci oraz obrażeń ciała. Do tragedii doszło w sierpniu 2024 roku w budynku OSP w Białym Dunajcu. Podczas spotkania strażaków, w trakcie którego spożywano alkohol, między Władysławem M. a Pawłem Z. wywiązała się sprzeczka i szarpanina. Według ustaleń prokuratury jeden z ciosów miał doprowadzić do upadku pokrzywdzonego i uderzenia przez niego głową o betonową posadzkę. Paweł Z. trafił do szpitala w Zakopanem, a następnie do Nowego Targu, gdzie przeszedł operację. Zmarł 11 sierpnia 2024 roku. Biegli ustalili, że obrażenia głowy, które doprowadziły do jego śmierci, powstały w wyniku upadku i uderzenia o twarde podłoże. Władysław M. został zatrzymany w trakcie śledztwa. Nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczenia kraju oraz poręczenia majątkowego. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Policjanci z Nowego Targu uratowali życie nieprzytomnego mężczyzny, zostali wezwani do mieszkania, gdzie miał przebywać mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. W jednym z pomieszczeń znaleźli go nieprzytomnego i z nieprawidłowym oddechem. Funkcjonariusze natychmiast udrożnili drogi oddechowe i rozpoczęli resuscytację. Po chwili mężczyzna zaczął prawidłowo oddychać, a później odzyskał świadomość. Do czasu przyjazdu ratowników policjanci monitorowali jego stan i zapewniali mu bezpieczeństwo. Mężczyzna trafił do szpitala. Motocyklista uderzył w radiowóz podczas próby zatrzymania w Jabłonce. 21-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu, nie posiadał uprawnień, a jego motocykl nie miał OC ani nie został dopuszczony do ruchu. To jedna z trzech niebezpiecznych sytuacji z udziałem motocyklistów, do których doszło w miniony weekend w powiecie nowotarskim. W Lipnicy Wielkiej policjanci zatrzymali 53-latka jadącego bez kasku. Mężczyzna miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie i również nie posiadał uprawnień. Z kolei w Rabce Zdroju 15-latek motocyklem elektrycznym przejechał przez przejście dla pieszych, a następnie jechał chodnikiem, zmuszając pieszych do zejścia z drogi. Chwilę później stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. O dalszych konsekwencjach wobec dorosłych kierujących zdecyduje sąd. Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny. Policja zapowiada wzmożone kontrole. Funkcjonariusze będą przede wszystkim sprawdzać trzeźwość kierujących, wymagane uprawnienia oraz to, czy pojazdy są dopuszczone do ruchu. Niedźwiedzica z młodymi zarejestrowała 2 października fotopułapka w lasach w okolicach Łaprz Wyżnych i Kacwina. Nadleśnictwo Krościenko apeluje do mieszkańców, turystów i grzybiarzy o szczególną ostrożność. Leśnicy przypominają, żeby podczas spacerów nie zbliżać się do niedźwiedzia ani nie próbować go fotografować. Jeśli zwierzę pojawi się na naszej drodze, należy spokojnie się wycofać i nie biec. Szczególnie ważne jest, by nie podchodzić do młodych i nigdy nie wchodzić między nie a niedźwiedzicę. W lesie warto też spokojnie rozmawiać, by nie zaskoczyć zwierzęcia, trzymać psa na smyczy oraz nie zostawiać jedzenia ani śmieci. Leśnicy apelują również, by nie podążać za tropami i nie próbować szukać niedźwiedzi. Zakopiańska drużyna harcerzy Górska Ostoja imienia Tadeusza Kościuszki to jednostka działająca w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Może poszczycić się 100-letnią historią. Za zalążkiem jej działalności stoją twórcy polskiego harcerstwa Andrzej i Olga Małkowscy, którzy w Zakopanem organizowali drużyny skautowskie. Harcerze są wierni ideom założycieli.

0: również i dziś.
1: Wymagamy od naszych druhów, by cały czas wzrastali, by pracowali nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoimi umiejętnościami. I właśnie tacy młodzi druhowie, właśnie chłopaki wiek 11 do 15 lat, realizują różne właśnie zadania, rozwijają się cały czas. A to wszystko jest jakby w takiej formie właśnie gry, zabawy, więc...
2: Gdzie się odbywają zbiórki? Gdzie macie siedzibę?
1: Siedzibę mamy na Słonecznej 3. Tam jest nasza harcówka taka główna. Zbiórki odbywają się najczęściej w lesie. Tam sobie najczęściej idziemy. Najczęściej to jest las na Antałówce, tam w okolicach Chyców Potok, właśnie te okolice.
2: I co tam robicie?
1: Ale najczęściej jest jakieś ognisko i jakieś różne właśnie gra, na przykład z jakimiś punktami. Jest rywalizacja. No różnie bywa, bo to każda zbiórka jest troszeczkę inna.
3: Mówił drużynowy Szymon Stachnik. Harcerze z Górskiej Ostoi czekają na nowych członków. Zapisy i wszelkie informacje znajdziecie na stronie i Facebooku Tatrzański Hufiec Harcerzy ZHR.
4: Słuchajcie chłopaki, jak potrzebujecie przygód w swoim życiu, nie chcecie grać w komputer, tylko chcecie się rozwijać fizycznie, to zapraszamy do nas, jeździmy na biwaki, śpimy w namiotach, robimy dużo ciekawych rzeczy, jakieś nadawania, szyfry, dużo strasznie praktycznych rzeczy takich ciekawych.
3: Mówił druh Samuel Bielawski. Wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński pozostaje na stanowisku. Niedzielne referendum w sprawie jego odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Do urn poszło 758 osób z 8630 uprawnionych, czyli niecałe 9%. Za odwołaniem wójta opowiedziało się blisko 97% głosujących, przeciw było niecałe 4%. Aby referendum było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 2159 osób. A podczas referendum doszło do niepokojącego incydentu. W szkole podstawowej w jednej z komisji do spraw referendum w obwodzie numer 7 agresywny mężczyzna wtargnął do budynku i zaczął obrażać członków komisji. Wezwano policję, która zajęła się wyjaśnieniem sprawy. Incydent nie miał wpływu na dalsze prace komisji. W niedzielę 4 października mieszkańcy gminy Szaflary decydowali w referendum o ewentualnym odwołaniu wójta Rafała Szkaradzińskiego. Głosowanie, które trwało od godziny 7 do 21, przebiegało za wyjątkiem tego incydentu spokojnie. Jak przekazała przewodnicząca komisji, ostateczna frekwencja w tym obwodzie okazała się jednak niewielka.
5: Frekwencja była niska, ludzie tak spływali powolutku.
2: Procentowo można to ocenić?
5: Procentowo nie, ale tak jak przeliczaliśmy, gdzieś około 15 osób na godzinę tak mniej więcej chodziło.
2: Czy były jakieś incydenty?
5: Tak, jeden incydent, padł nam pan i zaczął nas wyzywać.
2: Co się stało z tym panem?
5: Groził nam, ale wyszedł sam z lokalu.
3: Z przewodniczącą Komisji do Spraw Referendum Agnieszką Pawlikowską rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Niebezpieczna sytuacja na drodze przy wodogrzmotach Mickiewicza. Podczas postoju dwa konie spłoszyły się w momencie, gdy głośno trzasnęły drzwi od toalety. Zwierzęta odłączyły się od fasiągu. Jak informuje Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka, Riko i Rubin pobiegły w kierunku Włosienicy. Po około 150 metrach zatrzymały się, a następnie zostały sprowadzone z powrotem. Pomógł w tym jeden z turystów. Według informacji przekazanych przez przewoźników nikomu nic się nie stało. Konie również nie odniosły żadnych obrażeń. Stowarzyszenie podkreśla, że sobotnia sytuacja powinna być uwzględniona przy analizowaniu funkcjonowania obecnego miejsca postoju zwierząt. Od początku wprowadzenia skróconej trasy wozacy wskazywali, że plac przy wodogrzmotach Mickiewicza jest niewielki i wcześniej nie był on miejscem, w którym konie przez dłuższy czas czekały na pasażerów. Mieszkańcy Jabłonki nie muszą już jeździć do Nowego Targu, żeby zarejestrować samochód. W Urzędzie Gminy otwarto filię Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Na miejscu można teraz załatwiać sprawy związane z rejestracją pojazdów. To ułatwienie nie tylko dla mieszkańców Jabłonki, ale też okolicznych miejscowości, a także całego powiatu nowotarskiego. Myślicie już o świętach Bożego Narodzenia? Zakopiańscy urzędnicy właśnie rozpoczęli przygotowania do jarmarku bożonarodzeniowego. W tym roku rozpocznie się on 26 listopada i potrwa do końca grudnia. Tradycyjnym miejscem przedświątecznych zakupów i spotkań będzie Plac Niepodległości. Tutejsza scena stanie się miejscem prezentacji dla talentów uczniów i mieszkańców z naszego regionu.
6: Będzie można zakupić rękodzieło, świąteczne artykuły, będzie strefa gastronomiczna, będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, koncerty, wydarzenia na scenie. scenie. I jak jesteśmy przy scenie, chciałabym również podkreślić, że zależy nam, aby nasz jarmark był miejscem aktywności lokalnej. Także zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola, grupy artystyczne, zespoły, które chciałyby pochwalić się swoimi talentami na naszej scenie. Scena jarmarkowa jest otwarta dla wszystkich, także serdecznie zapraszamy do kontaktu i do tworzenia wspólnego programu i do tworzenia tej świątecznej atmosfery.
3: Mówiła wicedyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Karolina Bulanda. Rabka Zdrój przystąpiła do Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Decyzję w tej sprawie podjęła jednogłośnie Miejska Rada. Jak tłumaczy burmistrz miasta Leszek Świder, miasto realizuje i planuje kolejne inwestycje związane z turystyką. Członkostwo w organizacji oznacza możliwość korzystania z jej doświadczenia i wsparcia. W jego ramach miasto zyska również dostęp do badań i analiz dotyczących ruchu turystycznego. Chodzi m.in. o informacje o oczekiwaniach turystów, zmianach na rynku oraz kierunkach rozwoju turystyki. Z tych danych będą mogli korzystać również mieszkańcy Rabki Zdroju, zapewnia Urząd Miejski w Rabce Zdroju. Do Małopolskiej Organizacji Turystycznej należy już ponad połowa gmin w województwie małopolskim. Członkostwo będzie kosztowało Rabkę Zdrój 3000 zł rocznie. Jak przygotować rodzinę na sytuację kryzysową i jak udzielić pierwszej pomocy? Tego będzie można dowiedzieć się podczas bezpłatnych warsztatów ochrony ludności w Maniowach. Szkolenie odbędzie się 15 października o 16 w Urzędzie Gminy Czorsztyn. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Maniowach osobiście lub telefonicznie.
0: Słuchacie Radia A.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
4: Jest już 22. Posłuchajmy więc razem wiadomości, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
5: Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 33-latek, który miał postrzelić mężczyznę na ulicy Ogarnej w historycznym centrum Gdańska pod koniec września. 29-latek został trafiony w brzuch i z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, a podejrzany 3 dni później sam zgłosił się z adwokatem na policję. Na linii trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, co wydarzyło się tamtej nocy?
6: 29-latek stał przed jednym z budynków z grupą znajomych. Wtedy podszedł do nich mężczyzna i zapytał, jak mówi prokuratura, czy nie dochodzi tam do przemocy. Usłyszał kilka razy, że wszystko jest w porządku, ale nadal obserwował grupę. Kiedy 29-latek ruszył w jego stronę, ten zaczął się cofać, potknął się i przewrócił. Po chwili wstał, wyciągnął broń i zanim uciekł, strzelił w powietrze, a później w brzuch 29-latka. Mężczyzna został ciężko ranny. 33-latek nie przyznał się do winy, odpowie też za nielegalne posiadanie broni. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu dożywocie.
5: Jest zażalenie prokuratury na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Zapowiadane przed tygodniem odwołanie od decyzji Sądu Okręgowego zostało skierowane do Sądu Apelacyjnego. Dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, co dokładnie pisze w zażaleniu prokuratura?
7: Śledczy zarzucają orzeczeniu w pierwszej instancji błąd w ustaleniach faktycznych, bo ich zdaniem obawy, że ukrywający się od niemal 2 lat podejrzany nadal może utrudniać postępowanie i nie będzie przestrzegał warunków listu żelaznego, nadal są aktualne. Prokuratorzy zarzucają też sądowi obrazę przepisu mówiącego, że list żelazny można wydać na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu, a zgłaszany przez śledczych sprzeciw sąd zignorował. Wniosek prokuratury zmierza do ostatecznej odmowy wydania Romanowskiemu listu żelaznego lub zwrotu sprawy do ponownego rozpatrzenia, gdyby sąd apelacyjny podzielił wątpliwości co do sposobu powołania sędziego, który w niej orzekał w pierwszej instancji. Dla losów sprawy kluczowe może być to, czy w sądzie apelacyjnym zażalenie trafi do jednego z orzekających tam neosędziów, czy kogoś, do kogo prokuratura nie ma takich zastrzeżeń.
4: Czas przypomnieć o chłodnej nocy na Podhalu i na Podbeskidziu. W Nowym Targu tylko 7 stopni, 8-9 tej nocy w Zakopanem i w Bielsku. Białej nocą pogodnie. Jutro też dużo pogodnego nieba, jeszcze bez opadów. Termometry w Zakopanem wskażą 17 stopni, w Nowym Targu do 20, a w Bielsku Białej nawet do 22. Podobnie będzie w czwartek, a w piątek dużo chłodniej i trochę u nas popada. Wtorkowy program Po Godzinach właśnie się kończy. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za ten wspólnie spędzony wieczór. Jutrzejszy też spędźmy wspólnie, skoro nam tak dobrze idzie odliczanie do weekendu. Spokojnej nocy, dzięki za dziś. Pozdrawiam, bye bye.
0: Radio.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Aleks.